0: Kultura. Kultura. Paulina Chorwatowska, zapraszam. To historie sukcesu, karier i odważnych decyzji. Polki w Ameryce to najnowsza książka Magdaleny Żelaznowskiej, a w niej biografie m.in. Urszuli Dudziak, Heleny Modrzejewskiej czy na przykład Ruth Handler, córki polskich emigrantów, która stworzyła lalkę Barbie. W książce znajdziecie też biografię aktorki Pauliny Agri. Z autorką rozmawiała Agata Chrościak.
1: Magdalena Żelazowska jest dziś moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wyspecjalizowałaś się w książkach o Ameryce, bo była Amerykana, Nowy Jork, miasto marzycieli, opowieści o mieście, no i teraz przyszedł czas na Polki w Ameryce. Długo dojrzewałaś do tej pozycji?
2: To jest czwarta moja książka z Ameryką w tle, więc można powiedzieć, że kilka lat dojrzewałam, ale to jest taki temat w sumie bardzo oczywisty. Wydawało mi się, że na pewno już ktoś na ten temat pisał, dlatego ja się nie zabrałam za taką książkę, ale kiedy sama zaczęłam szukać informacji na temat Polek żyjących w Stanach, to okazuje się, że aż tak wiele o nich nie napisano. I sama zbierałam materiały o tych bohaterkach, które finalnie znalazły się w książce, w taki dosyć urywany sposób. Musiałam dotrzeć do wielu książek, które tylko fragmentarycznie pewne postacie przedstawiały, albo pod jakimś kątem, na przykład pod kątem pieniędzy, fortun. Natomiast chyba właśnie dlatego ta książka powstała, bo mało wiemy o tym, jak wiele Polki osiągnęły w Stanach Zjednoczonych, jak ważną częścią amerykańskiej historii jesteśmy i kultury, która jest przecież tak atrakcyjna.
1: Dużo tych Polek było na twojej liście, a w stosunku do tego, ile znalazło się finalnie w tej ostatecznej wersji?
2: Tak, liczyłam na to, że książka będzie miała kilkadziesiąt rozdziałów, ale po napisaniu pierwszego wiedziałam, że to będzie niemożliwe, ponieważ rozdział o Helenie Modrzejewskiej, który jest chyba najdłuższym, wydawał mi się i tak bardzo powierzchowny, a jak tu jeszcze zmieścić kolejne bohaterki. Dlatego musiałam zrobić to, co robię przy każdej książce o Ameryce, czyli dokonać selekcji, zdecydować się na przedstawienie pewnej syntezy tego, czego się dowiedziałam i tylko takiego ekstraktu z najciekawszych historii. Ale jest ich o wiele więcej na każdym spotkaniu, zwłaszcza z amerykańskimi czytelnikami, z polsko-amerykańskimi czytelnikami w Stanach Zjednoczonych. Dostaję sporo pytań, a zna pani tę kobietę, a słyszała pani o tej, a czemu pani o niej nie napisała, a może pani jeszcze doda coś, a będzie druga część?
1: No właśnie chciałam spytać, to się już chyba zbiera ten materiał na drugą część.
2: Tak, właściwie nawet na kilka tomów, bo przecież jest tak wiele dziedzin, w których Polki zaistniały w Stanach Zjednoczonych. Tak dużo stron, terytoriów podbiły, można powiedzieć. Jest to po prostu bardzo rozległy kraj, bardzo liczne społeczeństwo, a my siłą rzeczy stałyśmy się jego częścią i opowieść o Polkach w Ameryce będzie zawsze bardzo wielowątkowa i różnorodna.
1: To jakimi kryteriami kierowałaś się, żeby wybrać te postacie, które się teraz znalazły? Właśnie fortuną, bogactwem, karierą?
2: Ponieważ to jest pierwsza książka, być może będą jeszcze kolejne tomy, to się okaże, ale na początek chciałam pokazać świadomie historie najbardziej spektakularne, widowiskowe. Uważam, że my jako Polki potrzebujemy trochę więcej pewności siebie. Lubimy się cały czas porównywać same ze sobą, ale także do przedstawicielek innych nacji. Cały czas próbujemy wzorować się na Francuzkach, na Włoszkach. Amerykanki nam też w pewien sposób imponują. Natomiast brakuje nam takiej pewności siebie, że my też w środowisku międzynarodowym mamy naprawdę spektakularne osiągnięcia. Dlatego świadomie wybrałam historie, które są takie wzmacniające, pozytywne, takie właśnie jak Amerykanie sami lubią najbardziej opowiadać. Historie o odważnych decyzjach, historie sukcesu, karier, spektakularnych czasami upadków i powstawania z tych upadków. Wybrałam więc kobiety, które bez wątpienia były wielkimi postaciami w swoich dziedzinach. Osiągnęły niesamowite rzeczy, które żyły w różnych czasach, bo to też było dla mnie ważne, które z różnych powodów wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych w różnym wieku, które reprezentują różne dziedziny, bo mamy tam i świat teatru, sztuki, świat kina, nauki, biznesu, kultury szeroko pojętej. Więc jak tylko dało się na przestrzeni jednej książki pokazać nasz polsko-amerykański portret przekrojowo, no to tak to zrobiłam.
1: No już we wstępie stawiasz tezę, że Polacy emigrują za chlebem, a Polki z miłości. No to które te historie z miłości się wydarzyły?
2: W tym wstępie pada rozwinięcie, że o ile statystycznie rzeczywiście kobiety są chętne częściej wyjechać za swoim partnerem albo w poszukiwaniu partnera za granicę, czyli mamy tutaj miłość w takim bezpośrednim znaczeniu, to podsumowałam też, że miłość może być także miłością do życia, chęcią przeżycia swoich dni w sposób wyjątkowy, chęcią osiągnięcia czegoś ponadprzeciętnego. I z tej perspektywę patrząc, wszystkie moje bohaterki trafiły do Stanów Zjednoczonych właśnie pchane takim marzeniem, taką potrzebą. Urszula Dudziak jest jedną z bohaterek, które wyjechały także bezpośrednio z powodu miłości romantycznej. Ona, jak to często bywa, przyznała, że sama nigdy by na taki pomysł nie wpadła. Co więcej, po przeprowadzce do Ameryki nie podobało jej się tam. Ona chciała wracać. Codziennie bardzo tęskniła do Polski, płakała, rozchorowała się. W oczekiwaniu na ten wielki muzyczny sukces, który przez wiele miesięcy dla niej i Michała Urbaniaka nie nadchodził, przeżywała trudne chwile i bez tej motywacji, jaką była chęć pozostania przy mężu, pewnie by się w Ameryce ani nie znalazła, ani nie zatrzymała dłużej. Ale stało się inaczej i ona, jak to również często bywa, została w Stanach dłużej niż sam Urbaniak po tym, kiedy ich małżeństwo już się rozpadło. Więc tych motywacji jest o wiele więcej niż tylko ta romantyczna, albo bywa tak, że ta romantyczna nie okazuje się tą finalną i tym...
1: Wszystko się zmienia w trakcie.
2: Tak, tak. Tym najważniejszym powodem pozostania. No, również przyjaciółka Urszuli Dudziak, Ewa Zadrzeńska-Głowacka, wyjechała za Januszem Głowackim. Helena Modrzejewska wyjechała razem z mężem i z przyjaciółmi. Mam wrażenie, że to wsparcie, ta obecność partnera bardzo pomaga. O tym mówi też Sylwia Gorajek, która zrobiła karierę w Dolinie Krzemowej, ale ona wyjechała z mężem. Oni oboje bardzo marzyli o tym, żeby żyć w Stanach Zjednoczonych i ona powiedziała, że bez tego wsparcia, bez tego, że oni oboje tego chcieli, nie udałoby się. No ja akurat mam za sobą trochę inne doświadczenia. Ja bardzo chciałam wyjechać, a mój mąż nie chciał wyjechać, więc wiem, co to znaczy. Wiem, jak wiele kosztuje taka decyzja o przeprowadzce na drugi kontynent.
1: Chciałam cię więcej podpytać trochę o Helenę Modrzejewską. To jest pierwsza bohaterka, o której piszesz, ale wydaje mi się, że wcale nie aż tak bardzo znana w naszym kraju, jak mogłaby być.
2: Ona jest znana, natomiast akurat nie z przeprowadzki do Ameryki. Ja w szkole uczyłam się o niej jako o wielkiej aktorce scen polskich i europejskich. Kobiecie, która stworzyła wiele fantastycznych postaci scenicznych mimo swojej drobnej postury i takiej bardzo delikatnej urody, która w ogóle nie zwiastowała takiej wielkiej mocy jej charakteru, osobowości. Dla mnie było niesamowite odkrycie, że Helena Modrzejewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych nie pod przymusem, nie z chęci ucieczki przed jakimiś represjami, nie pchana chęcią materialnego poprawienia swojego bytu. Dla niej, a mówimy o połowie XIX wieku, wyjazd do Ameryki miał być czymś, czym nasze współczesne przeprowadzki w Bieszczady, czyli po prostu odpoczynkiem od europejskiego pędu. Ona chciała...
1: Aż zaskakujące, jak teraz o tym myślimy.
2: Tak, tak. Ona po prostu z wielkiego świata jechała na prowincję, bo ona występowała przecież w pięknych europejskich stolicach. Kiedy zobaczyła Nowy Jork, uznała, że jest to po prostu jakiś prowincjonalny bazar, odrażające miasto, plac budowy, gdzie kobiety ubierają się tak, jak w Europie ubierano się kilkadziesiąt lat wcześniej, więc było to po prostu dla niej takie no, zderzenie z prowincjonalnym światem. Osiadła z grupką znajomych w Kalifornii na farmie, którą zamierzali razem prowadzić właśnie na zasadach takiego eksperymentu. Odetnijmy się od wielkomiejskiego życia, pędu i zaznajmy słońca i życia w zgodzie z naturą. Ten eksperyment się nie powiódł i tylko dlatego Helena zaczęła szukać pracy na amerykańskich scenach w swoim zawodzie, czyli jako aktorka, a nikt o niej wcześniej tam nie słyszał. Co więcej, Helena nie mówiła po angielsku. Musiała się dopiero nauczyć na pamięć całych partii, co zrobiła.
1: No właśnie o tą barierę językową też chciałam cię podpytać, czy to wszystkie bohaterki znały choć trochę ten język, czy rzeczywiście startowały od zera?
2: Jak się okazuje, często nie znały. Taki był przypadek Heleny Modrzejewskiej, ale też emigrantek z czasów Solidarności. One no, nie miały gdzie się nauczyć angielskiego, więc ta wiedza była często jakaś podręcznikowa, albo z rozmów z kimś, kto do Europy dotarł i otarł się o Polskę i trochę pomógł się nauczyć. Zresztą przecież do dziś w Stanach Zjednoczonych żyje dużo osób, które właściwie łamanym angielskim się posługują, ale dzięki wsparciu Polonii, dzięki życiu w takich enklawach etnicznych jest to możliwe. Natomiast opanowanie języka to oczywiście jedno z wyzwań, przed którymi staje każdy emigrant i my Polki mamy taką cechę, że jesteśmy niezwykle pracowite, ambitne i nawet w przypadku niedoskonałego opanowania języka angielskiego szybko staramy się ten brak nadrobić.
1: Chciałam też cię dopytać o inne znane, bardzo znane nazwisko, Tamara Łempicka. Jaka jest jej historia?
2: To jest bohaterka, która spędziła w Stanach 4 dekady i to jest, znowu wracając do tego kryterium i pytania o kryterium, jakim kierowałam się, dobierając bohaterki. Ja też przyglądałam się osobom, które spędziły w Stanach Zjednoczonych różny okres czasu, bo niektóre bohaterki przeprowadziły się tam na resztę życia, inne spędziły tylko jakiś czas i potem wróciły do Polski, inne zdecydowały się, tak jak w przypadku Tamary, na spędzenie jesieni życia jeszcze gdzie indziej, w jej przypadku w Meksyku. Aleksandra Gołota urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Przyglądałam się temu, jak okres mieszkania w Stanach Zjednoczonych nas kształtuje i jak długo trzeba tam mieszkać.
1: Analiza socjologiczna powstała.
2: Tak. Więc w przypadku Tamary był to okres takiej, myślę, dojrzałości artystycznej i przede wszystkim autopromocji. Ona wykorzystała przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych, żeby się wypromować. Tak jak przeprowadzka do Paryża wcześniejsza była dla niej ogromnym rozwojem, jeśli chodzi o wypracowanie własnego stylu. O tym piszą jej biografowie, że to było takie doświadczenie bardzo stymulujące artystycznie. To przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych to był dostęp do ogromnej machiny promocyjnej. Amerykanie opanowali ją do perfekcji. Tamara była bardzo dobrze przygotowana i świadoma tego, co chce osiągnąć. Ona trafiła do Kalifornii i zaczęła swój pobyt tam od nawiązania kontaktów, od zrobienia sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej, bardzo stylowej, od wykupienia sponsorowanych artykułów w lokalnej prasie, które by przedstawiały ją jako ekscentryczną, słynną europejską malarkę. Rozpuszczała też plotki o tym, że ona nie ma terminów na najbliższe 2 lata, tak wiele ma zleceń, więc ludzie wtedy oczywiście zaczynali pożądać jej obrazów i je zamawiać. I tak też dzięki amerykańskiemu marketingowi sława Łempickiej sięgnęła już daleko poza Europę, a procentuje ta machina promocyjna do dziś, no bo przecież dzieła Łempickiej osiągają zawrotne ceny.
1: Jest też nazwisko, które mnie bardzo zaskoczyło, a jest związane z lalkami Barbie.
2: Tak, nie każdy wie o tym, że matką lalki Barbie jest córka polskich emigrantów żydowskiego pochodzenia, Ruth Handler. Urodziła się w polskiej rodzinie jako ostatnia z 10 dzieci. Dzięki temu, a może przez to, rodzice nie byli się już w stanie nią zajmować i wychowała ją najstarsza siostra. Co podobno bardzo wpłynęło na charakter Ruth, ponieważ ona przez całe życie uważała, że musi wykazać, że jest coś warta, że musi udowodnić, że warto było się nią zajmować, dawać jej szansę. To takie dążenie do perfekcji, do wykazywania cały czas swojego talentu, pracowitości zostało w niej, no ale doprowadziło ją na szczyt. Ona razem ze swoim mężem była współzałożycielką, potem wiceprezeską, a na końcu prezeską firmy Mattel, a podczas wakacji w Europie podpatrzyła w Szwajcarii lalkę, która wyglądała zupełnie inaczej niż ówczesne lalki, bo dlatego, że była stworzona dla mężczyzn jako gadżet, który się dawało na przykład na wieczory kawalerskie albo jakieś urodziny i inne tego typu okazje. Lalka była inspirowana kreskówką, która się ukazywała w gazecie Bild i była smukłą, atrakcyjną młodą kobietą. O kobiecych kształtach miała wcięcie w talii, biust, biodra, długie nogi. Więc postać zupełnie niepasująca do amerykańskich bobasów, które wtedy królowały na rynku zabawkarskim, ale przede wszystkim jej głównym atutem było to, że miała ubranka na zmianę i to piękne ubranka. Ruth podpatrzyła więc ten pomysł i udoskonaliła go. Oczywiście pozbawiła tę lalkę wszelkich znamion wulgarności, sprawiła, że ona stała się dziewczęca.
1: Stała się lalką dla dzieci po prostu.
2: Tak, lalką dla dziewczynek, która zachwycała też matki tych dziewczynek, a to one przecież decydowały o prezentach dla dzieci. I potem znów bardzo sprytna strategia marketingowa, kampanie reklamowe. To sprawiło, że lalka, do której same Amerykanki na początku też podeszły z rezerwą, bo no nie były przekonane, że to jest odpowiednia zabawka, bardziej przypominała jakąś dekorację, którą można gdzieś na półce ustawić. Ale konsekwencją i wiarą w ten pomysł udało się go rozpromować. Lalka Barbie to najpopularniejsza zabawka na świecie.
1: Do dziś. Po ilu latach od pomysłu był ten największy sukces?
2: Już w pierwszych kilku latach sprzedaż ruszyła. Natomiast kluczowym momentem były targi zabawek w Nowym Jorku, kiedy lalka została zaprezentowana i one niestety nie przyniosły spodziewanych poziomów zamówień przez domy towarowe. Sprzedawcy z tych domów towarowych, kierownicy sprzedaży chcieli najpierw poobserwować, co ludzie na to, czy ta zabawka chwyci. I zamówili mniejsze partie niż Mattel zdążył już wyprodukować. Więc był to taki okres finansowej niepewności, ale jak się okazało, Ruth Handler to nie tylko osoba, która podpatruje ciekawe pomysły, ale potrafiła także unosić ciężar bardzo ryzykownych biznesowych decyzji i wytrzymać tę presję, a wtedy, kiedy trzeba, to także doinwestować kampanie reklamowe, które ostatecznie pomogły spopularyzować lalkę Barbie.
1: No i tak do dziś lalka Barbie króluje w domach dziewczynek.
2: Zgadza się. W zmienionych postaciach, kolorach skóry także. Ma różne profesje, które lalki uosabiają swoimi akcesoriami, ale wciąż jest bardzo popularna. Chociaż ja akurat mam 9-letnią córkę i ona bawi się moimi starymi lalkami, które ja zachowałam, natomiast jakoś nigdy nie domagała się, żebym jej nowe kupowała.
1: Ja akurat też jestem, no jestem, byłam fanką lalek Barbie, więc też tak z rozrzewnieniem patrzę na te stare modele, bo te nowe takie jakieś zupełnie inne się stały.
2: Tak.
1: Powiedz też, jak wpadłaś na trop historii o, to napisałaś, najbogatszej Polce. Na czym dorobiła się Barbara Piasecka-Johnson?
2: Barbara Piasecka-Johnson dorobiła się oczywiście na swoim mężu, który był powiązany z firmą Johnson & Johnson, rodzinną firmą. Natomiast nie każdy wie, że ta historia jest bardziej skomplikowana niż historia odziedziczenia spadku po bogatym i dużo starszym mężu. Barbara wyjechała z Wrocławia z wykształceniem historyka sztuki do Nowego Jorku, gdzie próbowała znaleźć jakąkolwiek pracę. Podobno wyjeżdżając śmiała się, że jeżeli wróci, to tylko Rolls Royce'em. No i okazało się, że nie były to słowa rzucane na wiatr. Zaczęła pracę z polecenia jako pokojówka w rezydencji Johnsonów. Wówczas pan Johnson mieszkał tam jeszcze ze swoją małżonką, którą porzucił dla Barbary. Ale ona przed nawiązaniem z nim jakichkolwiek romantycznych relacji, a przynajmniej oficjalnie tak twierdziła, zapowiedziała mu, że ona nigdy nie będzie jego kochanką. Ona może z nim zawrzeć jakąś relację, kiedy on będzie wolny. Co też szybko uczynił dla niej. Zakochał się w niej, mimo że podobno nie miała talentu ani do bycia pokojówką, ani kucharką. Natomiast była bardzo taką życzliwą, sympatyczną osobą, którą on pokochał za jej ciepło. Na początku powierzył jej, żeby utrzymać ją dłużej przy sobie na czas rozwodowych formalności, powierzył jej zadanie kompletowania jego kolekcji sztuki i szybko zobaczył, że ona ma do tego bardzo duży talent. Później po rozwodzie oświadczył się zaledwie 8 dni po rozwodzie.
1: Nie czekał za długo.
2: Po drugim ślubie, tak, z Barbarą. Natomiast ta sława, która na Barbarę spadła, pojawiła się w momencie niesławnego procesu sądowego, w wyniku którego Barbara otrzymała większość spadku, a szóstka dzieci Johnsona prawie nic w stosunku do tego, co Barbara otrzymała. Natomiast to wzbudziło oczywiście ogromne kontrowersje. Pojawiły się pytania, czy to rzeczywiście mąż wydziedziczył własne dzieci, bo on miał wiele zastrzeżeń do ich prowadzenia się, do ich różnych decyzji, do tego, w jakim świetle stawiają nazwisko Johnsonów. Czy też może młoda, atrakcyjna żona go zmanipulowała. Pogłosek na ten temat było mnóstwo, ale w pewnym cieniu pozostaje informacja, że po tym jak sąd przyznał po długim procesie Barbarze większość spadku, ona ten spadek wielokrotnie pomnożyła już tylko dzięki własnym decyzjom biznesowym, dzięki własnym inwestycjom w sztukę, dzięki własnym trafionym decyzjom. I to wydaje mi się imponujące, bo to był wzrost dziesięciokrotny. To nie może być przypadek. To nie była kobieta, która po prostu skonsumowała pieniądze po mężu, tylko fantastycznie zarządzała tym majątkiem. Skąd miała taką wiedzę, taki talent, to dla mnie tajemnica.
1: No i są w twojej książce jeszcze gwiazdy, muzyczne gwiazdy, Urszula Dudziek, o której już wspominałaś, no i wielki głos Aleksandra Kurzak.
2: Zgadza się. Obie panie teraz już tylko odwiedzają Amerykę. Urszula Dudziak przeniosła się do Polski, chociaż w Nowym Jorku nadal mieszka jej córka Kasia, którą Urszula chętnie odwiedza. Sceny amerykańskie obie te panie powitały z otwartymi ramionami. Aleksandra Kurzak jako bardzo młoda śpiewaczka operowa, dwudziestokilkuletnia, otrzymała propozycję, o której marzy chyba każdy operowy śpiewak, czyli zagrania, zaśpiewania w The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Stało się tak trochę przypadkiem. Ktoś ją usłyszał na jednym z konkursów piosenki. Ona dostała propozycję, żeby zastąpić śpiewaczkę, która zaszła w ciążę. Wszystko działo się bardzo szybko, ale Aleksandra postanowiła skorzystać z tej możliwości. Po latach powiedziała, że może błędem było to, że nie postawiła wszystkiego na tę amerykańską kartę, tylko wywiązała się także z wcześniejszych europejskich zobowiązań i koncertowała i tu, a jak sama zauważyła, i to zauważyła też w swoich pamiętnikach Helena Modrzejewska, Ameryka jest bardzo nastawiona na kreowanie gwiazd, na inwestowanie w poszczególne nazwiska raczej niż w pracę zespołową. To jest bardzo wyraźnie różne podejście do aktorów, do śpiewaków. Tam inwestycja w nazwisko jest dużo silniejsza. W Europie raczej podchodzi się holistycznie do całego przedstawienia, przedsięwzięcia. Aktorzy mają ze sobą współpracować, a czasami trochę nawet rywalizują ze sobą. Natomiast w Stanach Zjednoczonych są gwiazdy i cała reszta jest do ich dyspozycji. Więc to było dla mnie ciekawe poznać, jak te środowiska funkcjonują, ponieważ no, jestem zupełnie akurat z zewnątrz, ale wiele dowiedziałam się od moich bohaterek, nie tylko o ich osobistych motywacjach, o tym, jak Ameryka je zmieniła, ale także jak różne są postawy, podejścia do pewnych kwestii w różnych branżach w Polsce i w Ameryce.
1: W książce piszesz też o Sylwii Gorajek, właśnie o Aleksandrze Gołocie. Powiedz, co je wszystkie cechowało? Co trzeba mieć w sobie, żeby podjąć taką decyzję o emigracji? Motywacje pań były różne, czy coś jednak je łączyło?
2: One miały różne motywacje, chociaż może nie tak różne, jakby się wydawało, bo chęć wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w przeszłości i jeszcze powiedzmy tak do 20-30 lat wstecz była przede wszystkim podyktowana względami materialnymi, ewentualnie chęcią wyjazdu do kraju, który jest bardziej niezależny, wolny niż Polska albo ziemie polskie, no bo przecież w przypadku Heleny Modrzejewskiej trudno wtedy nawet mówić o tym, że miała swój wolny, niezależny kraj. Natomiast młode kobiety dzisiaj emigrują już z innych powodów. One raczej już nie marzą o tym amerykańskim śnie w znaczeniu dorabiania się, szybkiego, łatwego bogacenia się. Chyba już nikt się nie łudzi, że da się to łatwo zrobić. Przepisy imigracyjne to skutecznie utrudniają. Poziom życia pomiędzy Polską a Ameryką wyrównał się. Wyjazdy dzisiejsze Polaków do Stanów Zjednoczonych to są raczej indywidualne ścieżki kariery, nie ma już raczej emigracji rodzinnych w celu osiedlenia się w Stanach i prowadzenia lepszego, dostatniejszego życia. Więc motywacje bywają różne, ale cechy emigrujących Polek są podobne. Myślę, że na taki wyjazd decydują się kobiety, które są pracowite, które mają w sobie pewną ambicję i gotowość do życia w sposób ponadprzeciętny, nawet jeżeli to wymaga ofiar, poświęcenia. Muszą być odważne, nawet jeżeli się za takie nie uważają. Urszula Dudziak mówiła, że nie jest odważna. Przyznała się, że płakała prawie codziennie, bała się, ale jednak nie została w Polsce. Byłoby to przecież dla niej łatwiejszym wyborem, ale postanowiła zaryzykować. Myślę, że wszystkie wyjeżdżające kobiety na coś liczą. Inaczej przecież by tego nie robiły. Na sukces, na to, że będzie jakoś inaczej, lepiej, że odkryją coś ciekawego, poznają kogoś, dowiedzą się czegoś więcej o świecie, odkryją coś w sobie.
1: Magdalena Żelazowska, musimy kończyć, bo tutaj radiowy zegar nas goni, a pewnie jeszcze długo mogłabyś opowiadać wszystkie fascynujące historie. Zachęcam Państwa do przeczytania książki, najnowszej książki Magdy Żelazowskiej, Polki w Ameryce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Zwieziono tony sprzętu. Na zewnątrz są agregaty prądotwórcze, dźwigi i podnośniki, a w środku ustawiany jest specjalistyczny filmowy sprzęt. Zaplecze jest w części autobusowej. Na kolejowych peronach wygrodzono wiele miejsc, ale dworzec funkcjonuje normalnie. Film powstaje w wielkiej tajemnicy. Nikt z ekipy nie chce rozmawiać, ale nieoficjalnie wiemy, że w Łodzi kręcone są zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny. Na dworcu, czyli planie filmowym, była Ela Piotrowska. Yeah.
3: Domyślasz się, co tu się dzieje?
4: To jest rozkładany plan filmowy. Coś tu się będzie działo, ale na razie rozkładają. Wszystko ogrodzone, wszędzie mnóstwo pudeł, bardzo, bardzo dużo jakichś tutaj kabli, nie kabli.
5: To jest ekipa filmowa.
6: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
5: Jest rozłożone dużo rzeczy wokół, jakieś poogrodzone miejsca.
7: Pierwszy raz jestem na planie, nigdy nie widziałem.
3: Co tu się dzieje?
5: Nie wiem za bardzo, ja tutaj czekam na pociąg.
7: Tak, czekamy na pociąg.
0: A premiera Nieśmiertelnego planowana jest na przyszły rok. Będzie to nowa odsłona legendarnej produkcji fantasy z 1986 roku. Tysiące miejsc w całej Polsce otworzy się po zmroku. 16 maja, czyli w najbliższą sobotę, kolejna Europejska Noc Muzeów. To okazja, by podziwiać eksponaty pod osłoną nocy. Do akcji dołączyła także Bydgoszcz, gdzie atrakcje przygotowało ponad 30 obiektów związanych z kulturą.
8: Warsztaty, nocne spacery po pałacach, zwiedzanie wystaw, a także niedostępnych na co dzień przestrzeni.
0: Mówi Marta Stachowiak z ratusza. Drzwi otworzą się tam, gdzie zazwyczaj nie ma wstępu, na przykład do Biblioteki Bernardynów w Bydgoszczy, gdzie znajduje się najstarszy księgozbiór w mieście.
9: Kultura.
0: Paulina Horbatowska, zapraszam. Białe żagle, zapach morskiej bryzy i port, który przez 3 dni nie będzie kładł się spać. Kołobrzeg szykuje się do wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego. Już od 22 maja ruszają regaty Trzy Perły, a program imprezy dosłownie pęka w szwach. Będą koncerty szantowe, będzie też strefa food trucków, aż po widowiskowe pokazy ratownictwa SAR. O tym, co dokładnie znalazło się w programie, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
10: Dzień dobry, Arkadiusz Gawryluk, Bałtycka Grupa Żeglarska.
11: Witam serdecznie, Paweł Szyszka, Bałtycka Grupa Żeglarska.
2: Nadchodzi wydarzenie Trzy Perły. Dlaczego warto się nim zainteresować? Co to jest za wydarzenie i jaki jest jego główny cel?
11: A więc tak, 22-24 maja serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportów wodnych i nie tylko sportów wodnych do Kołobrzegu na regaty Trzy Perły.
10: No, regaty, które rozpoczynają sezon żeglarski w Kołobrzegu, to też będzie otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu. Etap regat Trzy Perły i to jest etap Kołobrzeg, który organizujemy my jako Bałtycka Grupa Żeglarska.
2: Ja może dopytam o te etapy, o co z nimi chodzi?
11: Jedną z pereł jest Kołobrzeg, drugą Darłowo, trzecią Ustka. I etap Kołobrzeg jest właśnie jednym z etapów regat o Trzy Perły.
2: Czyli właśnie to Kołobrzeg rozpoczyna ten sezon żeglarski.
10: Tak, zgadza się.
2: Program tego wydarzenia jest ogromny, pęka w szwach tak naprawdę. Co w nim się znalazło? Czego możemy się spodziewać?
11: A więc tak, zapraszamy wszystkich serdecznie do kołobrzeskiego portu jachtowego, w którym będzie stała przepiękna duża scena, na której wystąpi około 14 zespołów i będzie 26 wydarzeń kulturalnych, na które Państwa serdecznie zapraszamy. Oprócz tego będzie strefa gastronomiczna, będzie stało około 12 food trucków, będzie kilka klubów sportowych, m.in. klub karatek, Jokuszynka z Kołobrzegu, będzie zespół Wigor. Będzie się naprawdę dużo działo. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
2: To może rozwijmy jeszcze troszkę te atrakcje i te właśnie sportowe i te kulturalne. Co dokładnie zobaczymy na scenie? Kogo zobaczymy na scenie?
11: No więc może tak. Zacznijmy od tego, co się będzie działo na scenie. Zaczynamy już w piątek. Może nie od samego rana, ale od południa. Zaczynamy i od godziny 16 będzie już koncert muzyki greckiej. Później będzie koncert zespołu szantowego Keja, zespołu szkół morskich i koncert zespołu Anny i Tomka Trasta z Koszalina. To jest piątek. W sobotę będzie od samego rana już coś się działo, czyli o godzinie 10 zaczynamy z zespołem Majtki Bosmana, później z zespołem rockowym Honest z Bart. Jest to miasto partnerskie miasta Kołobrzeg. Bardzo fajna kapela, tu polecamy gorąco. Później mamy znowu Anię i Tomka Trasta. Ceremonię wręczenia pucharów przez panią prezydent miasta Kołobrzeg, przez naszych sponsorów. Później mamy zespoły Mietka Folka. W międzyczasie będzie grał cały czas też DJ. Później zespół Niezbędny Balast. I na tym będziemy tutaj kończyli sobotę. I mamy jeszcze niedzielę na scenie. W niedzielę będą pokazy, tak jak wspomniałem, karate klubów sportowych Jokuszynka, koncert muzyki greckiej ponownie się pojawi na naszej scenie. Później będzie zespół Wigor, zespół Mewa i w niedzielę kończymy imprezę na scenie około godziny 17. Natomiast poza sceną będzie się również odbywała cała masa wydarzeń. O godzinie 9 rozpoczynamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu i to będzie Technikum Rybołówstwa Morskiego wraz z panią prezydent. Przepiękny przemarsz. Tak jak wspomniałem, oprócz tych wszystkich atrakcji, które będą odbywały się na scenie, oprócz wielkiego otwarcia sezonu żeglarskiego, będzie przepiękna parada jachtów pod galą banderową. Kołobrzegową i to się będzie odbywało o godzinie 11.30. Warto przyjść pod Latarnię Morską w Kołobrzegu, tam będzie ustawiona druga scena, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, tego weekendu będą się również odbywały obchody Dni Kołobrzegu, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Tak więc stojąc przy latarni zobaczycie Państwo przepiękną galę banderową około 35 jednostek wychodzących na redę portu w Kołobrzegu i przygotowujących się do regat. Tam też serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Właśnie też chciałam o to dopytać. 35 załóg w takim razie się do Państwa zgłosiło. Czy jeszcze się można zgłaszać?
11: Jeszcze się można zgłaszać. Na dzień dzisiejszy już mamy ponad 150 uczestników tych regat, także to będzie bardzo fajna zabawa.
0: Będą też nagrody. Będą puchary. Kiedy będzie można zdobyć te nagrody i za co?
11: No nagrody oczywiście za pierwsze, drugie miejsca w różnych kategoriach, w których będą zawodnicy startowali, ale też będą nagrody losowane. Jest to największa atrakcja taka, gdzie każdy będzie mógł zdobyć jakąś nagrodę. Nie tylko zdobywając pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo jak tutaj wszyscy wiemy, przyjeżdżają zawodnicy, którzy no zgarniają wszystko na regatach tutaj od w zasadzie Gdańska po Szczecin. I żeby nie zniechęcać innych, mamy też całą pulę nagród do rozlosowania pomiędzy wszystkich uczestników. Także każdy wyjdzie z nagrodą, wszystkich serdecznie zapraszamy do losowania.
0: W programie też widziałam, że będzie piknik żeglarski. Na czym on będzie polegał?
11: Piknik żeglarski będzie polegał właśnie na wspólnych zabawach z dziećmi, z młodzieżą, z tymi zespołami, o których wspomniałem, z klubami sportowymi, które się tam pojawią. Będzie z nami również klub Joseph Conrad, będzie ten klub Kyokushinka Karate, który będzie miał takie dni otwarte, będą robili różnego rodzaju pokazy wszystkich swoich umiejętności. Oprócz tego będzie strefa food trucków, będzie coś można zjeść, będzie można potańczyć, pobawić się, pośmiać, pośpiewać.
0: To jest wydarzenie otwarte dla wszystkich, nie trzeba mieć nic wspólnego z żeglowaniem, żeby wziąć w tym udział.
11: Jak najbardziej. Taka jest właśnie nasza idea, taka jest formuła. Chcieliśmy stworzyć imprezę dla wszystkich, nie tylko dla żeglarzy. Oczywiście żeglarze są dla nas najważniejsi, ale impreza jest dla wszystkich.
0: Jeszcze raz przejdę do tych zgłoszeń, bo powiedział Pan, że jak najbardziej można się dalej zgłaszać. Jak to w takim razie można zrobić?
11: Najlepiej przez formularz zgłoszeniowy będący na naszej stronie. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony bałtyckagrupażeglarska.pl.
0: Organizacyjnie, gdzie, kiedy, od której, do której i jak to wszystko tak pod względem takim organizacyjnym będzie wyglądało, gdzie mieszkańcy Kołobrzegu, Koszalina i regionu powinni się pojawić i o której godzinie.
11: Wszystkie informacje również Państwo znajdziecie na naszej stronie bałtyckagrupażeglarska.pl. Tak naprawdę bawimy się od piątku do niedzieli. Miejscem zabawy jest port jachtowy Kołobrzeg i tam Was serdecznie zapraszamy. 22-24 maja.
0: No i właśnie dlaczego warto tego 22-24 maja być w Kołobrzegu, widzieć to widowisko?
11: Na pewno będzie to moc atrakcji dla, tak jak wspomniałem, nie tylko dla żeglarzy, ale i dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Tak naprawdę pracuje przy tym cały zespół ludzi. Jest nas 7, pracujemy nad tym wszystkim już od listopada ubiegłego roku. Stąd tak bogaty program. Naprawdę warto nas odwiedzić, warto to zobaczyć, warto bawić się razem z nami.
0: I myślicie, że to będzie już taka tradycja, że będziecie kontynuować to?
11: Myślimy, że to nie będą tylko te jedne regaty. Na przyszły rok planujemy co najmniej dwie imprezy regatowe.
0: No właśnie, no bo Kołobrzeg jest takim idealnym miejscem, można by powiedzieć, na takie wydarzenia. I czy możemy się spodziewać, że nawet w tym roku byście coś jeszcze wymyślili dla nas?
11: W tym roku będzie trudno, dlatego tak jak wspomniałem wcześniej, pracujemy nad tym już od listopada. To jest naprawdę moc pracy przy 7 osobach. Naprawdę jest co robić.
10: Oprócz wszystkich wydarzeń na scenie i koncertów, program nasz wygląda tak, że 22 maja o godzinie 16 mamy powitanie załóg i otwarcie strefy gastronomicznej, food trucków, no i imprezy żeglarskiej w Reducie. W sobotę rano o 9 mamy rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, który otwiera pani prezydent Anna Mieszkowska. Później o 10.45 jest odprawa sterników i wypłynięcie w morze. 11.30, tak jak tutaj Paweł wspomniał, uroczysta parada jachtów regatowych. Tutaj zapraszamy koło Latarni Morskiej. O 12 równo jest start regat jachtów pełnomorskich w ramach trzech pereł, ale równolegle w porcie jachtowym na obrotnicy jest start małych regat Hansa 303 Optymist. To są dzieciaczki. O 14 jest zakończenie biegów właśnie Hansa, tych dzieci. A o 14.30 pokaz ratownictwa wodnego SAR i BSR w porcie jachtowym. 16.30 na scenie naszej jest ceremonia wręczenia pucharu prezydent miasta Kołobrzeg oraz rozdanie i losowanie nagród.
0: Ja jeszcze właśnie tak dopytam o te jachty. Czy one będą w jednym miejscu, czy będzie właśnie, bo pan też wspomniał tutaj, że będzie można wypłynąć. I na czym to wypłynięcie będzie polegało?
10: Odprawa sterników i wypłynięcie w morze to jest coś takiego, że odprawa kapitanów i wyjście w morze jednostek startujących. Jednocześnie to jest przygotowanie jakby do tej uroczystej parady jachtów regatowych.
0: I właśnie na te jachty będzie można wchodzić, będzie można je podziwiać wewnątrz, czy tylko z zewnątrz?
10: Jest taka możliwość, udostępnimy kilka jednostek do zwierząt. odwiedzania, ale to nie o tej godzinie, to raczej będzie właśnie po południu.
2: I co takiego najciekawszego Kołobrzeżanie będą mogli zobaczyć na takim jachcie?
10: No jak wygląda jacht w środku, to jest samo w sobie bardzo ciekawe. Można zadawać pytania kapitanom, którzy będą odpowiadali, jak się pływa na żaglach. Można zobaczyć, jak żeglarze pokonują morza, żyją, mieszkają, jak wygląda to życie wewnątrz jachtu na morzu.
2: Czyli będzie można naprawdę tak z bliska uzyskać kontakt z osobami, które właśnie na co dzień to robią i one jak najbardziej chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
10: Tak, oczywiście. Zapraszamy.
2: W programie znalazł się także jubileuszowy zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Co więcej, może nam pan o tym powiedzieć?
11: Jest to wydarzenie o szczególnym znaczeniu edukacyjnym. Faktycznie jest to 35-lecie zlotu Jungów, a Ligi Morskiej i Rzecznej. Jest to młodzież z całego kraju, która jest edukowana w kierunku właśnie żeglarstwa, morza, wody, brania udziału w różnego rodzaju imprezach morskich. I to jest coś pięknego. To jest tradycja, którą zapoczątkował nasz świętej pamięci przyjaciel Antoni Szarmach, a którą w tej chwili kontynuuje Marek Padias. Idzie mu to naprawdę znakomicie. Gratulujemy. I to też wszystko będzie można zobaczyć. Młodzież z całej Polski zjedzie się na tą imprezę. Oprócz tego, tak jak wspomniał kolega wcześniej, będzie profesjonalny pokaz ratownictwa morskiego w wykonaniu kołobrzeskich jednostek SAR-u i BSR-u. To będzie naprawdę widowiskowy pokaz. Serdecznie to zapraszamy. Tam wydarzyć się może wszystko. Warto to zobaczyć. Na pewno będzie też to bardzo edukacyjne dla wszystkich ludzi związanych z morzem, nie tylko z morzem. Co może się wydarzyć na morzu? Jak temu zapobiegać? Jak ratować ludzi? Co robi SAR? Co możemy sami zrobić, żeby uniknąć tego typu sytuacji? Warto to wszystko wiedzieć.
2: Jeszcze widziałam, że w programie między innymi są też skutery wodne. Co w takim razie jeszcze się znalazło w tym programie?
11: Firma będzie przewoziła naszych sędziów, ale też będzie miała swój punkt na plaży, który będzie zarówno punktem wsparcia naszego bezpieczeństwa, ale też będzie przewoził skuterami, łódkami kołobrzeżan, turystów. Będzie to dodatkowa atrakcja, którą będziemy mieli umiejscowioną na plaży, ale również u nas w porcie jachtowym. Także warto do nas zajrzeć, chociażby po to, żeby przepłynąć się zupełnie za darmo tymi łódkami.
2: Przygotowaliście też ofertę dla całych rodzin, dla dzieci. Co w tej ofercie się znalazło? Co właśnie dzieci i rodziny będą mogły wspólnie podczas tego wyjątkowego wydarzenia robić?
11: Oprócz tego klubu sportowego, o którym wspomniałem, karate i kyokushinka, będzie również klub żeglarski, kołobrzeski Józef Konrad, który również będzie się zajmował zarówno młodzieżą, jak i osobami w wieku średnim. Będą pokazy węzłów ratowniczych, również będą opowieści żeglarskie. Jest to klub, który w tym roku obchodzi 70. rocznicę swojego powstania.
2: W programie znalazły się też biegi dla dzieci. Co o tych biegach więcej się możemy dowiedzieć? Na jakim dystansie te biegi będą się odbywały?
10: To są małe regaty. Będą się odbywały w obrębie portu jachtowego na obrotnicy. I cały program i start i biegi tych regat wyznacza sędzia. To dopiero będzie w dniu regat. Wiadomo, jak to się będzie odbywało, ale będzie w obrębie, będzie to widoczne z portu jachtowego, więc jak Państwo chcą zobaczyć, jak dzieci rywalizują na takich małych łódkach, jak to wygląda, wspaniale zapraszamy do portu jachtowego.
11: Odpowiadając na pytanie, dlaczego warto przybyć na nasze regaty? No na pewno będzie to świetna okazja, żeby poczuć wyjątkową żeglarską atmosferę, zobaczyć sportową rywalizację z bliska. Jest to wydarzenie, które łączy emocje, piękne widoki, a przy tym daje możliwość spotkania ludzi, którzy kochają wodę i żeglarstwo, ale nie tylko, tak jak wspomnieliśmy. Będzie tam cała masa atrakcji dla rodzin, z dziećmi, dla nas wszystkich tak naprawdę, dla kołobrzeżan i dla gości, którzy przybędą do Kołobrzegu tego dnia. Serdecznie zapraszamy.
0: A przypomnę, wszystko rozpocznie się już 22 maja. Cała impreza potrwa do 24 maja. A wszystkie szczegółowe informacje sprawdzicie na stronie bałtycka-grupa-żeglarska.pl. Przed nami jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy w roku. Już w sobotę Warszawa ponownie otworzy muzea, galerie, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. O atrakcjach, nowościach i miejscach, które warto odwiedzić, z Edytą Mydłowską-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
9: I może zacznijmy od liczb. Ile instytucji się zgłosiło i ile wydarzeń się odbędzie?
12: Zgłosiło się prawie 400 instytucji, które przygotowały tyle sam albo więcej.

0: Wiemy, że te atrakcje właśnie wodociągów zawsze budzą bardzo duże zainteresowanie. Zapraszamy także do Aeroklubu Warszawskiego. Tam są różne atrakcje dotyczące lotów samolotem, szybowcem czy balonem. To też jest dla całych rodzin. Można też z symulatora skorzystać. Jeśli chodzi o taką atrakcję, która może właśnie bardziej dla radiowców czy słuchaczy może być łatwiejsza do pokazania w radiu, to jest Młodzieżowa Mapa Ciszy, taka instalacja dźwiękowa, która powstała w czasie podróży Kozią, Wybrzeżem Puckim do Kościoła Wizytek przez Kocią Kawiarnię i Park Skaryszewski. Zrobili to studenci i to będzie prezentowane w Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal. Są seanse w Noc Muzeów, można wejść i zobaczyć, co to takiego jest. Podobno jest to wydarzenie wyjątkowe. Na pewno widzowie teatralni mogą pójść w kulisy teatrów, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych. To jest Teatr Gulliver, Teatr Lalka, Teatr Syrena. Również są ciekawe bardzo te zaproszenia i te trasy. Gdy można się przez moment poczuć kowalem i w Muzeum Kowalstwa wykuć może podkowę i swój los w przyszłości. Po raz pierwszy w tym roku jest zwiedzanie takiego centralnego laboratorium diagnostycznego, więc to również można zwiedzić. Można też odwiedzić na przykład fabrykę FSO na Żeraniu i tam zobaczyć, jakie kiedyś były produkowane samochody w Warszawie. A jeśli ktoś się interesuje gastronomią, to w jednym z naszych fablabów na Targowej jest takie wydarzenie, które się nazywa Pyry, Bulwy i Grule plus domowa lemoniada z Pigwy i tam cały dzień można pójść zobaczyć, jak wygląda lokalna kuchnia w nowoczesnym wydaniu, spróbować swoich może sił. Z innych rzeczy jeszcze na pewno można zaprosić do resortu przy Bielańskiej. Tam jest maraton komedii, taki performance, czy na przykład ostatnio bardzo modna kultura koreańska. Można się z nią zapoznać w centrum przy ulicy Kruczkowskiego. Tam jest bardzo dużo też ciekawych rzeczy i warsztatów, i przymierzania strojów, i koreańskiej muzyki, no i tego wszystkiego, co może się łączyć z kulturą koreańską.
1: Porównując z zeszłym rokiem, w zeszłym roku jakie instytucje najbardziej cieszyli się popularnością?
0: Ten zestaw tych najpopularniejszych jest właściwie stały każdego roku, bo to są te muzea, które są i tak najpopularniejsze, najbardziej oblegane, czyli to jest Zamek Królewski, Muzeum Narodowe. Do tego ostatnio dołącza także Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest też Muzeum Powstania Warszawskiego. Oczywiście bardzo licznie wszyscy korzystają z linii zabytkowych, które są w Warszawie, odwiedzają nasze zajezdnie tramwajowe, autobusowe, a ten rok jest wyjątkowy, bo nie dosyć, że jest jubileusz tramwajów warszawskich i otwarta będzie zabytkowa zajezdnia przy Kawęczyńskiej, to dodatkowo jeszcze bardzo dużo atrakcji szykują miejskie zakłady autobusowe w zajezdni przy Woronicza. Tam będzie takie mapowanie, które naprawdę przeniesie nas w taki krainę taką Disneya, nawet powiedziałabym, więc naprawdę warto odwiedzić Mokotów tym razem.
1: I jak co roku przed Pałacem Kultury i Nauki będzie pawilon. Co tam będzie w tym roku?
0: My jako miasto, jak co roku, mamy swoje stoisko przed Pałacem Kultury i Nauki. To będzie takie bardzo stoisko interaktywne. Nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, ale to będzie atrakcja dla całych rodzin. A dodatkową atrakcją będzie to, że na tym stoisku będzie można otrzymać bilet na darmowe wejście na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. A poza tym właśnie tam pod Pałacem Kultury i Nauki swoją trasę będą rozpoczynać niektóre linie muzealne i tutaj również na naszym stoisku będzie można się dowiedzieć szczegółów, która linia dokąd jedzie.
1: Ile tych linii będzie?
0: Tych linii będzie kilka. Niektóre będą obsługiwane pojazdami, które na co dzień widzimy, komunikacji miejskiej. Natomiast będzie też dużo linii obsługiwanych przez pojazdy zabytkowe. Robimy to razem z Klubem Miłośników Transportu Miejskiego. Natomiast dodatkowo jeszcze o godzinie 17 wyruszą parady pojazdów zabytkowych. Jedna wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie

0: do zajezdni przy Woronicza, a ta tramwajowa wyjedzie z placu Narutowicza i dojedzie do zajezdni Praga. Pojazdy miną się na moście Poniatowskiego, więc to taka łączone parady autobusowo-tramwajowe i tak jak wcześniej wspomniałam, te atrakcje dla zwiedzających będą na Mokotowie, na Pradze i po drodze na różnych przystankach będzie można spotkać te zabytkowe pojazdy.
1: Gdzie możemy sprawdzić, jakie miejsca są dostępne do odwiedzania?
0: Mamy taką stronę internetową specjalną poświęconą tym wszystkim wydarzeniom. To jest nocmuzeów.um.warszawa.pl. Łatwo znaleźć, nawet wpisując w jakąś wyszukiwarkę, i każdy może sobie tam nie dosyć, że znaleźć, jakie są wydarzenia, to zaplanować swoją trasę, ewentualnie skorzystać z jakichś naszych podpowiedzi spacerów. Jeden z przykładów to jest na przykład wycieczka na Cytadelę. Jeszcze wielu warszawiaków nie wie, że w jednym miejscu może znaleźć tam 5 muzeów. Niektóre z nich, tak jak Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum Historii Polski, przygotowały naprawdę bardzo dużo atrakcji, także plenerowych. To są atrakcje dla małych i dużych. A dodatkowo, jeśli ta Cytadela to będzie za mało, chociaż ja myślę, że tam można bardzo dużo czasu spędzić, to można jeszcze przejść się do Muzeum Sportu i Turystyki. To jest też niedaleko i tam też wyjątkowe atrakcje w tym roku.
1: I też będziemy mogli odwiedzić ratusz.
0: Ratusz też, tak, bo drugą z atrakcji, którą przygotowało miasto, to gabinet prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Będzie można go zobaczyć. Tutaj oczywiście będziemy też witać wszystkich drobnymi upominkami, natomiast również przy okazji, ponieważ po sąsiedzku rezyduje wojewoda mazowiecki, jego gabinet też będzie można tej nocy zwiedzić.
1: Jak wygląda organizacja tej nocy tak od kuchni? Ile czasu zajmuje, żeby przygotować miasto do takiego wielkiego wydarzenia?
0: Właściwie można powiedzieć, że jak kończy się poprzednia noc muzeów, to my już zaczynamy organizację tej następnej. Jest to jednak bardzo duża logistyczna akcja, żeby zebrać wszystkie dane, zbudować jakby platformę, na której będą się zgłaszać poszczególne instytucje, zadbać o to, żeby to były jednak takie atrakcje, które są ogólnodostępne, żeby nie były biletowane i żeby jakby wszyscy tutaj czuli się, że są docenieni, umieszczeni na tych listach. Dodatkowo jeszcze jest jakaś selekcja dotycząca terenu i jednak staramy się, żeby to były głównie atrakcje w granicach miasta, ale oczywiście wiedząc o tym, że metropolia się rozwija, zwiedzający mieszkają w różnych częściach miasta, to też jeszcze dodam, że w tym roku też niektóre atrakcje są w miejscowościach podwarszawskich.
1: Czy były jakieś miejsca, które zaskoczyły swoim zgłoszeniem na przykład?
0: No jeszcze parę lat temu na pewno zaskoczył nas dom pogrzebowy, ale jak spojrzymy w tym roku na plan, to tych domów pogrzebowych jest więcej i ja mogę tutaj taki wątek osobisty powiedzieć, że ja jakby bardzo optowałam za tym, żeby były te domy pogrzebowe, bo one w tych programach nawet na Noc Muzeów mówią o różnych tradycjach historycznych, o zwyczajach. To są często bardzo ciekawe rzeczy, które przecież nie trzeba udowadniać, dotyczą nas wszystkich. I te domy pogrzebowe właśnie dbają o to. Tam są i koncerty muzyczne, i prelekcje, więc myślę, że mogą zaskakiwać, ale już ponieważ to już kolejny rok z rzędu biorą udział, no to może jest to mniejsze zaskoczenie. Mnie w tym roku też zaskoczyło takie małe muzeum na Pradze przy ulicy Instytutowej. Nawet to nie jest muzeum, tylko jednorazowa wystawa szczątków mostów różnych, czyli takich szczątków mosty przedwojenne jak Kierbedzia, ale jest tam też na przykład jakaś szyna trasy Łazienkowskiej, mostu na trasie Łazienkowskiej po pożarze, więc dla różnych osób, które inżynieryjnie może są zainteresowane takimi rzeczami, to też jest ciekawe. W tym roku po raz pierwszy otwiera swoje podwoje Najwyższa Izba Kontroli, więc to też może być gratka dla osób, które nigdy tam nie były. Piękne miejsce na Ochocie, może też warto tam zajrzeć.
1: Czy jest jakaś informacja, ile osób na przykład corocznie lub w zeszłym roku odwiedziło muzea lub inne instytucje w ramach Nocy Muzeów i jak bardzo wpływa Noc Muzeów na promocję Warszawy?
0: Z jeżeli chodzi o promocję Warszawy, to myślę, że tutaj to pytanie należałoby zadać do osób, które się na stałe zajmują turystyką. My mamy takie dane oczywiście i choćby po logowaniu telefonów komórkowych możemy stwierdzić, ile osób przyjechało specjalnie na tę noc. Mamy tutaj też dużą konkurencję, bo w tym samym czasie w innych miastach też się odbywają noce muzeów. Oczywiście to kiedyś może tak było, że wszystkie one się odbywały jednego dnia, teraz nie zawsze się pokrywają te terminy. Natomiast myślę, że atmosfera, która akurat w Warszawie dzieje się tego dnia, to każdy, kto chociaż raz weźmie udział w Nocy Muzeów, na pewno będzie chciał jej zasmakować w kolejnych latach. I mimo, że czasami pogoda nie jest dobra, to i tak jest to na tyle oferta atrakcyjna dla całych rodzin, od małych do dużych, że z roku na rok ta frekwencja rośnie. Oczywiście my podajemy takie dane, które wynoszą każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział, natomiast to też pamiętajmy o tym, że liczymy te dane, zgłaszają nam każda z instytucji, liczbę odwiedzających, no to może nie być do końca miarodajne, natomiast myślę, że wystarczy wyjść tego popołudnia, tego wieczoru na ulicę Warszawy i zobaczyć po prostu taki tłum, którego na co dzień nigdy przez cały rok nie zobaczymy.
1: I na ostatnie takie pytanie, które może bardziej pasowałoby na początek, ale w ogóle co jest ideą Nocy Muzeów i ile lat ona już odbywa się w Warszawie i jaki ma cel, tak?
0: Na samym początku, kiedy Noc Muzeów powstawała, to ideą była promocja oferty muzealnej, wystawowej, tego, żeby zaktywizować chęć przychodzenia różnych osób w różnym wieku do instytucji kultury. Natomiast ponieważ okazało się, że jest to na tyle atrakcyjne, takie wyjście wieczorne, rodzinne w różne miejsca, więc ta idea instytucji kulturalnych troszeczkę się poszerzyła, bo teraz przecież mamy i promocję transportu miejskiego i różnego rodzaju instytucje, które na co dzień w ogóle nie kojarzą się ze zwiedzaniem, otwierają się w Noc Muzeów. Więc myślę, że no to już jest 22. Noc Muzeów, więc to jest kawał czasu. Ja pamiętam tę pierwszą i tę drugą, bo staram się co roku w nich uczestniczyć i myślę, że entuzjazm jest cały czas taki sam. Dochodzą nowe osoby, rosną nowe pokolenia ludzi, czyli moje dzieci, które brałam jako całkiem małe na tę Noc Muzeów, nadal chodzą ze mną i jakby już będąc dorosłymi ludźmi zapraszają też innych do uczestnictwa w tej Nocy Muzeów, więc jest to coś takiego, co po prostu zapala kolejne pokolenia i atmosfera jest tego dnia naprawdę wyjątkowa.
2: Bożyszcze kobiet do zobaczenia w Teatrze Kapitol. To odświeżona wersja kultowej komedii w reżyserii Cezarego Morawskiego. Poznacie trzy niesamowite kobiety i trzy różne relacje z tym samym mężczyzną. Z Anną Modrzejewską, która wciela się w postać Jane, rozmawiała Agata Chruściak.
3: Postać tak charakterologicznie zupełnie inną niż te dwie wcześniejsze kobiety, które pojawiają się w sztuce. To gdzieś przyniosło pani trud, żeby wejść w skórę takiej osoby bardzo spokojnej z depresją, czy niekoniecznie?
4: Wydaje mi się, że ta rola bardziej chyba jest oparta na dojrzałości kobiety. Jakby zrozumienie, dojrzałość powoduje ten spadek nastroju i taki trochę brak wiary w sens życia. I to spotkanie powoduje chyba trochę nadziei u niej. Dla mnie jest to pozytywne spotkanie. Mimo depresji, na którą twierdzi Jane, że cierpi.
3: Czy długo pani zajęło przygotowanie się do tej roli i próby, jak w ogóle to wyglądało technicznie?
4: No, w moim przypadku sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo mogłabym powiedzieć, że bardzo długo, ponieważ ja gram w pierwszej realizacji Bożyszcza, czyli pracuję z tym tekstem już 19 lat.
3: No, ale 19 lat temu pewnie też była pani trochę inną osobą niż teraz, więc sporo się zmieniło życiowo.
4: 19 lat temu grałam inną postać, bo grałam Bobby, czyli środkową damę, drugą damę.
3: Bardzo radosną i bardzo żywiołową.
4: Tak, i bardzo żywiołową, ale jakby z tekstem, materią mam bardzo długą relację i długie doświadczenie. Zresztą uważam, że jest to bardzo szlachetny i dobry tekst, opowiadający w takim komediowym stylu, ale jednak historię dość tragiczną, bo wszystkie te postacie poszukują drugiego człowieka, no i trochę przegrywają w tych poszukiwaniach.
3: No właśnie, rzeczywiście, tak jak pani bohaterka na koniec mówi, no nie ma tych szlachetnych ludzi, nie ma tych dobrych, nie ma tych nieskazitelnych na tym świecie. To by była taka, no smutne podsumowanie w zasadzie.
4: No podsumowanie jest takie, że są. To jest tylko kwestia naszej wiary. I dla mnie Jane wychodzi z tego spotkania z nadzieją na to, że jednak udaje się uratować to małżeństwo. I wydaje mi się, że to jest taki pozytywny przekaz, pomimo tego, że Barney nie spełnia swojego marzenia. To tak jak w przypadku Bożyszcza, które grane jest już 19 lat, to w 19 lat każdemu się ten talent uda znaleźć, tak bym to powiedziała.
3: Albo wypracować trochę.
4: Albo wypracować.
2: A na scenie zobaczycie też Anetę Zając, Karinę Rezner, a także Olgę Borys czy Michała Milowicza. A najbliższy spektakl w Warszawie 6 czerwca.
5: SK2. Magazyn lokalny.
6: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Przed nami jedna z najbardziej wyczekiwanych nocy w roku. W nadchodzącą sobotnią noc Warszawa ponownie otworzy muzea, galerie, urzędy i miejsca na co dzień niedostępne dla mieszkańców. O atrakcjach, nowościach i miejscach, które warto odwiedzić, z Edytą Mydłowską-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
1: Może zacznijmy od liczb, ile instytucji się zgłosiło i ile wydarzeń się odbędzie.
0: Zgłosiło się prawie 400 instytucji, które przygotowały tyle samo albo więcej wydarzeń, a nowych placówek, no bo trudno tutaj określić jakby jednym mianem, bo to nie są same muzea, tylko różnego rodzaju instytucje, tych nowych, które się zgłosiły, jest 46.
1: Jakie wystawy pani by poleciła i co jest wyjątkowego w tym roku?
0: Jak co roku atrakcje przygotowało także MPWiK, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, i to jest taka atrakcja, na którą trzeba się wcześniej zapisać, a jest to zwiedzanie komory przelewu burzowego na rogu Jagiellońskiej i Ratuszowej. Wiemy, że te atrakcje właśnie wodociągów zawsze budzą bardzo duże zainteresowanie. Zapraszamy także do Aeroklubu Warszawskiego, tam są różne atrakcje dotyczące lotów samolotem, szybowcem czy balonem. To też jest dla całych rodzin. Można też z symulatora skorzystać. Jeśli chodzi o taką atrakcję, która może właśnie bardziej dla radiowców czy słuchaczy może być łatwiejsza do pokazania w radiu, to jest Młodzieżowa Mapa Ciszy. Taka instalacja dźwiękowa, która powstała w czasie podróży Kozią, Wybrzeżem Puckim do kościoła Wizytek przez Kocią Kawiarnię i Park Skaryszewski. Zrobili to studenci i to będzie prezentowane w Centrum Myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal. Są seanse w noc muzeów, można wejść i zobaczyć, co to takiego jest. Podobno jest to wydarzenie wyjątkowe. Na pewno widzowie teatralni mogą pójść w kulisy teatrów, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych. To jest Teatr Gulliver, Teatr Lalka, Teatr Syrena. Również są ciekawe bardzo te zaproszenia i te trasy. Gdy można się przez moment poczuć kowalem i w Muzeum Kowalstwa wykuć może podkowę i swój los w przyszłości. Po raz pierwszy w tym roku jest zwiedzanie takiego centralnego laboratorium diagnostycznego, więc to również można zwiedzić. Można też odwiedzić na przykład fabrykę FSO na Żeraniu i tam zobaczyć, jak jakie kiedyś były produkowane samochody w Warszawie. A jeśli ktoś się interesuje gastronomią, to w jednym z naszych fablabów na Targowej jest takie wydarzenie, które się nazywa Pyry, Bulwy i Grule plus domowa lemoniada z Pigwy i tam cały dzień można pójść zobaczyć, jak wygląda lokalna kuchnia w nowoczesnym wydaniu, spróbować swoich może sił. Z innych rzeczy jeszcze na pewno można zaprosić do resortu przy Bielańskiej, tam jest maraton komedii, taki performance, czy na przykład ostatnio bardzo modna kultura koreańska, można się z nią zapoznać w centrum przy ulicy Kruczkowskiego, tam jest bardzo dużo też ciekawych rzeczy i warsztatów, i przymierzania strojów, i koreańskiej muzyki, no i tego wszystkiego, co może się łączyć z kulturą koreańską.
1: Porównując z zeszłym rokiem, w zeszłym roku jakie instytucje najbardziej cieszyli się popularnością?
0: Ten zestaw tych najpopularniejszych jest właściwie stały każdego roku, bo to są te muzea, które są i tak najpopularniejsze, najbardziej oblegane, czyli to jest Zamek Królewski, Muzeum Narodowe. Do tego ostatnio dołącza także Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest też Muzeum Powstania Warszawskiego. Oczywiście bardzo licznie wszyscy korzystają z linii zabytkowych, które są w Warszawie, odwiedzają nasze zajezdnie tramwajowe, autobusowe, a ten rok jest wyjątkowy, bo nie dosyć, że jest jubileusz tramwajów warszawskich i otwarta będzie zabytkowa zajezdnia przy Kawęczyńskiej, to dodatkowo jeszcze bardzo dużo atrakcji szykują miejskie zakłady autobusowe w zajezdni przy Woronicza. Tam będzie takie mapowanie, które naprawdę przeniesie nas w taki krainę taką Disneya, nawet powiedziałabym, więc naprawdę warto odwiedzić Mokotów tym razem.
1: I jak co roku przed Pałacem Kultury i Nauki będzie pawilon. Co tam będzie w tym roku?
0: My jako miasto, jak co roku, mamy swoje stoisko przed Pałacem Kultury i Nauki. To będzie takie bardzo stoisko interaktywne. Nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, ale to będzie atrakcja dla całych rodzin. A dodatkową atrakcją będzie to, że na tym stoisku będzie można otrzymać bilet na darmowe wejście na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. A poza tym właśnie tam pod Pałacem Kultury i Nauki swoją trasę będą rozpoczynać niektóre linie muzealne i tutaj również na naszym stoisku będzie można się dowiedzieć szczegółów, która linia dokąd jedzie.
1: Ile tych linii będzie?
0: Tych linii będzie kilka. Niektóre będą obsługiwane pojazdami, które na co dzień widzimy komunikacji miejskiej, natomiast będzie też dużo linii obsługiwanych przez pojazdy zabytkowe. Robimy to razem z Klubem Miłośników Transportu Miejskiego. Natomiast dodatkowo jeszcze o godzinie 17 wyruszą parady pojazdów zabytkowych. Jedna wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie do zajezdni przy Woronicza, a ta tramwajowa wyjedzie z placu Narutowicza i dojedzie do zajezdni Praga. Pojazdy miną się na moście Poniatowskiego, więc to taka łączone parady autobusowo-tramwajowe i tak jak wcześniej wspomniałam, te atrakcje dla zwiedzających będą na Mokotowie, na Pradze i po drodze na różnych przystankach będzie można spotkać te zabytkowe pojazdy.
1: Gdzie możemy sprawdzić, jakie miejsca są dostępne do odwiedzania?
0: Mamy taką stronę internetową specjalną, poświęconą tym wszystkim wydarzeniom. To jest nocmuzeów.um.warszawa.pl. Łatwo znaleźć, nawet wpisując w jakąś wyszukiwarkę. I każdy może sobie tam nie dosyć, że znaleźć, jakie są wydarzenia, to zaplanować swoją trasę, ewentualnie skorzystać z jakichś naszych podpowiedzi spacerów. Jeden z przykładów to jest na przykład wycieczka na Cytadelę. Jeszcze wielu warszawiaków nie wie, że w jednym miejscu może znaleźć tam 5 muzeów. Niektóre z nich, tak jak Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum Historii Polski, przygotowały naprawdę bardzo dużo atrakcji, także plenerowych. To są atrakcje dla małych i dużych. A dodatkowo, jeśli ta Cytadela to będzie za mało, chociaż ja myślę, że tam można bardzo dużo czasu spędzić, to można jeszcze przejść się do Muzeum Sportu i Turystyki. To jest też niedaleko i tam też wyjątkowe atrakcje w tym roku.
1: I też będziemy mogli odwiedzić ratusz.
0: Ratusz też, tak, bo drugą z atrakcji, którą przygotowało miasto, to gabinet prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Będzie można go zobaczyć. Tutaj oczywiście będziemy też witać wszystkich drobnymi upominkami, natomiast również przy okazji, ponieważ po sąsiedzku rezyduje wojewoda mazowiecki, jego gabinet też będzie można tej nocy zwiedzić.
1: Jak wygląda organizacja tej nocy tak od kuchni? Ile czasu zajmuje, żeby przygotować miasto do takiego wielkiego wydarzenia?
0: Właściwie można powiedzieć, że jak kończy się poprzednia noc muzeów, to my już zaczynamy organizację tej następnej. Jest to jednak bardzo duża logistyczna akcja, żeby zebrać wszystkie dane, zbudować jakby platformę, na której będą się zgłaszać poszczególne instytucje, zadbać o to, żeby to były jednak takie atrakcje, które są ogólnodostępne, żeby nie były biletowane i żeby jakby wszyscy tutaj czuli się, że są docenieni, umieszczeni na tych listach. Dodatkowo jeszcze jest jakaś selekcja dotycząca terenu i jednak staramy się, żeby to były głównie atrakcje w granicach miasta, ale oczywiście wiedząc o tym, że metropolia się rozwija, nasi zwiedzający mieszkają w różnych częściach miasta, to też jeszcze dodam, że w tym roku też niektóre atrakcje są w miejscowościach podwarszawskich.
1: Czy były jakieś miejsca, które zaskoczyły swoim zgłoszeniem na przykład?
0: No jeszcze parę lat temu na pewno zaskoczył nas Dom Pogrzebowy, ale jak spojrzymy w tym roku na plan, to tych domów pogrzebowych jest więcej i ja mogę tutaj taki wątek osobisty powiedzieć, że ja jakby bardzo optowałam za tym, żeby były te domy pogrzebowe, bo one w tych programach nawet na Noc Muzeów mówią o różnych tradycjach historycznych, o zwyczajach. To są często bardzo ciekawe rzeczy, które przecież nie trzeba udowadniać, dotyczą nas wszystkich. I te domy pogrzebowe właśnie dbają o to. Tam są i koncerty muzyczne, i prelekcje, więc myślę, że mogą zaskakiwać, ale już ponieważ to już kolejny rok z rzędu biorą udział, no to może jest to mniejsze zaskoczenie. Mnie w tym roku też zaskoczyło takie małe muzeum na Pradze przy ulicy Instytutowej. Nawet to nie jest muzeum, tylko jednorazowa wystawa szczątków mostów różnych, czyli takich szczątków mosty przedwojenne jak Kierbedzia, ale jest tam też na przykład jakaś szyna trasy Łazienkowskiej, mostu na trasie Łazienkowskiej po pożarze, więc dla różnych osób, które inżynieryjnie może są zainteresowane takimi rzeczami, to też jest ciekawe. W tym roku po raz pierwszy otwiera swoje podwoje Najwyższa Izba Kontroli, więc to też może być gratka dla osób, które nigdy tam nie były. Piękne miejsce na Ochocie, może też warto tam zajrzeć.
1: Czy jest jakaś informacja, ile osób na przykład corocznie lub w zeszłym roku odwiedziło muzea lub inne instytucje w ramach Nocy Muzeów i jak bardzo wpływa Noc Muzeów na promocję Warszawy?
0: Jeżeli chodzi o promocję Warszawy, to myślę, że tutaj to pytanie należałoby zadać do osób, które się na stałe zajmują turystyką. My mamy takie dane oczywiście i choćby po logowaniu telefonów komórkowych możemy stwierdzić, ile osób przyjechało specjalnie na tę noc. Mamy tutaj też dużą konkurencję, bo w tym samym czasie w innych miastach też się odbywają noce muzeów. Oczywiście to kiedyś może tak było, że wszystkie one się odbywały jednego dnia, teraz nie zawsze się pokrywają te terminy. Natomiast myślę, że atmosfera, która akurat w Warszawie dzieje się tego dnia, to każdy, kto chociaż raz weźmie udział w Nocy Muzeów, na pewno będzie chciał jej zasmakować w kolejnych latach. I mimo, że czasami pogoda nie jest dobra, to i tak jest to na tyle oferta atrakcyjna dla całych rodzin, od małych do dużych, że z roku na rok ta frekwencja rośnie. Oczywiście my podajemy takie dane, które wynoszą każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób bierze udział, natomiast to też pamiętajmy o tym, że liczymy te dane, zgłaszają nam każda z instytucji, liczbę odwiedzających, no to może nie być do końca miarodajne, natomiast myślę, że wystarczy wyjść tego popołudnia, tego wieczoru na ulicę Warszawy i zobaczyć po prostu taki tłum, którego na co dzień nigdy przez cały rok nie zobaczymy.
1: I na ostatnie takie pytanie, które może bardziej pasowałoby na początek, ale w ogóle co jest ideą Nocy Muzeów i ile lat ona już odbywa się w Warszawie i jaki ma cel, tak?
0: Na samym początku, kiedy Noc Muzeów powstawała, to ideą była promocja oferty muzealnej, wystawowej, tego, żeby zaktywizować chęć przychodzenia różnych osób w różnym wieku do instytucji kultury. Natomiast ponieważ okazało się, że jest to na tyle atrakcyjne, takie wyjście wieczorne, rodzinne w różne miejsca, więc ta idea instytucji kulturalnych troszeczkę się poszerzyła, bo teraz przecież mamy i promocję transportu miejskiego i różnego rodzaju instytucje, które na co dzień w ogóle nie kojarzą się ze zwiedzaniem, otwierają się w Noc Muzeów. Więc myślę, że no to już jest 22. Noc Muzeów, więc to jest kawał czasu. Ja pamiętam tę pierwszą i tę drugą, bo staram się co roku w nich uczestniczyć i myślę, że entuzjazm jest cały czas taki sam. Dochodzą nowe osoby, rosną nowe pokolenia ludzi, czyli moje dzieci, które brałam jako całkiem małe na tę Noc Muzeów, nadal chodzą ze mną i jakby już będąc dorosłymi ludźmi, zapraszają też innych do uczestnictwa w tej Nocy Muzeów, więc jest to coś takiego, co po prostu zapala kolejne pokolenia i atmosfera jest tego dnia naprawdę wyjątkowa.
6: Warszawiacy walczą z nawłocią kanadyjską. Ten gatunek inwazyjny bardzo szybko się rozprzestrzenia i ogranicza rozwój innych roślin. Jak mieszkańcy walczą z tym chwastem, sprawdzała Małgorzata Zawada.
7: Nawłoć kanadyjską spotkać możemy na terenie całego miasta. Aby chronić lokalną przyrodę i bioróżnorodność, coraz częściej organizowane są grupowe akcje usuwania tej inwazyjnej rośliny. Zielony Wolontariat prowadzi tę walkę już od kilku lat. Jak mówi koordynator wolontariatu Stefan Bobrowski, usunięcie rośliny nie jest takie proste.
8: Próbujemy tam, gdzie możemy, w naszych parkach, czy na polu mokotowskim między innymi, usuwać ją właśnie angażując wolontariuszy. Usuwanie nawłoci polega na tym, że nie wystarczy jej skosić ją, tylko usunąć łącza, więc trzeba wyjąć ciężki sprzęt w postaci szpadli i po prostu przekopać trochę ziemię i te łącza wyciągnąć. Czasami trzeba powtórzyć akcję w kolejnym roku, jak ona gdzieś tam odbija. Nawłoć kanadyjska, tak jak różne inne rośliny, które są inwazyjne, no tam, gdzie ona występuje, pomału przestają występować inne rośliny. Tam, gdzie staramy się utrzymywać, jakby wspierać tą różnorodność biologiczną, staramy się ograniczać koszenie, no to są bardzo dobre warunki do tego, żeby ta nawłoć sobie była, żeby się rozrastała i żeby było jej jak najwięcej. No efekt jest taki, który często widać nad Wisłą, czyli takie hektary, ogromne łąki, które są tą nawłocią pięknie kwitnącą na żółto.
7: Choć widać efekty akcji, w niektórych miejscach Warszawy nawłoć jest nie do zatrzymania.
8: Cieszymy się, bo na polu mokotowskim, gdzie prowadziliśmy pilotaż, nawłoci jest coraz mniej, więc teraz podejmujemy działania w innych miejscach, i na Bielanach, i na Żoliborzu. Nad Wisłą też tam, gdzie widzimy, że ta praca może przynieść taki rezultat prawdziwy, że to nie będzie tylko na chwilę tylko jakieś zastopowanie, bo no są miejsca w Wawrze na przykład, gdzie tego jest tak dużo, że po prostu no, ciężko jest podjąć tam taką walkę, bo no, z góry jest przegrana.
7: Nawłoć kanadyjska przybyła do Europy z Ameryki Północnej. Tak tłumaczy nam Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Nawłoć kanadyjska jest gatunkiem obcym, który trafił do Europy w drugiej połowie XVII wieku, pochodzi z Ameryki Północnej, z jej wschodnich regionów, więc jest to gatunek, który naturalnie w Europie nie występuje, no i oczywiście też nie występuje naturalnie w Polsce. Jest to przy tym gatunek taki bardzo ekspansywny, który bardzo szybko się rozprzestrzenia, wypierając rodzime gatunki z naturalnych stanowisk, no i po prostu zubaża bioróżnorodność naszych naturalnych zbiorowisk. Zarówno jeśli chodzi o florę, czyli rośliny, ale też o zwierzęta, o bezkręgowce, o zapylacze, które powinny korzystać właśnie z nektaru, pyłku, który jest dostarczany przez rodzime gatunki. Nawłoć tworzy takie bardzo duże skupiska, więc jeżeli faktycznie widzimy całe łany takich wysokich, no dorastających do 1,5 metra, 2 metrów, myślę, że można je porównać do pióropuszy, żółte, okazałe kwiatostany, one się lekko tak przeginają, przewieszają.
7: Jak skutecznie zwalczać ten gatunek inwazyjny?
9: Możemy działać na dwa sposoby. Przede wszystkim nie dopuścić do zakwitania tych roślin i zawiązywania nasion, więc po prostu te rośliny kosimy. No i to koszenie powinno się odbywać minimum 2 razy w roku i to powinno być też prowadzone przez kilka kolejnych lat. Druga sprawa to jest wykopywanie tam, gdzie mamy mniejsze skupiska roślin, wykopywanie po prostu tych roślin. Staramy się wtedy oczywiście wykopać jakby z jak największą tą częścią podziemną, czyli jak najwięcej kłączy przy tej okazji z ziemi wyciągnąć. Nie zawsze to, co ładnie wygląda, jest dla tego środowiska pożądane, ponieważ tam na Włoczno sieje bardzo duże spustoszenie w bardzo takich cennych siedliskach łąkowych. Też to zwalczanie na Włoci może zwiększać w ogóle taką świadomość, jakieś poczucie odpowiedzialności też za to, co sadzimy w swoich ogrodach przydomowych czy gdzieś na terenach osiedlowych, żeby jednak nie kierować się tylko tymi względami estetycznymi i tym, co nam się podoba, ale myśleć właśnie o tym, jak ta roślina będzie oddziaływać na środowisko. Bardzo łatwo rośliny tak naprawdę przenikają do tych zbiorowisk takich półnaturalnych, naturalnych, więc to, że my coś posadzimy w swoim ogródku czy przy bloku, to nie znaczy, że to wkrótce sobie nie wywędruje gdzieś dalej.
6: Słynna żyrafa pietruszka znika z warszawskiego zoo. Zwierzę ma trafić do ogrodu zoologicznego w Lublianie na Słowenii. Żyrafa nie jest sprzedana. Decyzję podjęto przez koordynatora ze względu na zachowanie populacji w ramach współpracy między europejskimi zoo. W środę w stołecznym ogrodzie zoologicznym zorganizowano symboliczne pożegnanie z żyrafą, na którym była nasza reporterka Marta Radio.
7: Na co czekasz?
10: Na pożegnanie z pietruszki.
7: Tak, na pożegnanie z żyrafą pietruszką czekamy.
11: Dopiero przed chwilą się dowiedzieliśmy, że jest pożegnanie pietruszki, no i podeszliśmy akurat zobaczyć, tak?
12: Z Legionowa, z wnuczką przyjechałam. Ogólnie jesteśmy fankami zwierząt, bardzo, bardzo kochamy zwierzęta. Ja na gminie oglądam programy o zwierzętach, także naprawdę bardzo.
10: Żeby zobaczyć żyrafy i pooglądać zoo.
7: A co wiecie o pietruszce?
10: Nic takiego, ale myślę, że to była fajna żyrafa.
13: Ja wiem tylko, że jest w zoo i tyle.
7: A co myślicie o tym, że wyjeżdża?
10: Że jest
13: może
10: smutna, ale...
13: Znajdzie nowych
10: że jest
13: kolegów.
10: Smutna, ale w ogóle o tym nie wie.
13: Jeżeli wyjeżdża do ciepłych krajów, to fajnie.
7: A jakie były emocje, jak dowiedziałaś się, że pietruszka wyjeżdża?
10: No, smutno mi było.
7: Tak, ale wczoraj dowiedziałyśmy się, dlaczego wyjeżdża i że to ma głębokie uzasadnienie, że tu chodzi o przetrwanie gatunków i pietruszka założy nową rodzinę w innym zoo.
12: No, przykro, ale z drugiej strony no wielka nadzieja, że świat zobaczy nowych swoich że tak powiem, towarzyszy pozna. No i co, no może mamą zostanie albo no nie wiem.
11: Co myślimy? No, będzie na pewno ciężka rozłąka, tak, z pietruszką, bo jednak przywiązanie pracowników tutaj to jest pewnie duże do niej, tak?
7: Co życzyłabyś pietruszce na nowym miejscu?
10: Żeby fajnie się bawiła w nowym zoo i żeby miała dużo przyjaciół.
7: Szybkiego zaklimatyzowania się w nowej rodzinie, w nowym stadzie.
12: No co, Jasiu, czego życzymy? Szczęścia, tak. Zdrowia i maluchów tych. Żeby było fajnie.
14: Żeby się zaklimatyzowała, tak? I miała takich wiernych fanów jak tutaj.
10: Nowych kolegów, przyjaźni, zabawy.
13: Żeby dużo jedzenia miała.
15: Same uśmiechy.
16: Żeby miała lepsze warunki niż tutaj. Bo chyba woli cieplejsze kraje.
17: Andrzej Kuszewicz, dyrektor warszawskiego zoo. Chodziło nam przede wszystkim o to, aby nie mówić o cenach, żeby odblokować handel takimi zwierzętami. W związku z czym wszystkie zwierzęta, które są w ogrodach zrzeszonych w EASA, czyli w tej europejskiej organizacji, są własnością programów hodowlanych. Żaden ogród nie ma prawa ich sprzedawać. One są przekazywane do dyspozycji koordynatora. I tak tam tutaj koordynator podjął decyzję, dokąd pojedzie pietruszka. Ja jestem członkiem grupy zajmującej się hodowlą nosorożców pancernych i czasem rekomendujemy różne rzeczy, ale też jak ktoś chce zbudować jakiś wybieg, to przedstawia plany, w jaki sposób te plany modyfikujemy. I dopiero potem następuje decyzja o przemieszczeniu zwierzaka. Więc jest to wszystko przemyślane, dzieje się w sposób skoordynowany i stopniowo. Więc tutaj zapadła decyzja. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. tak naprawdę nie da się, zwłaszcza takie zwierzę niezwykle charyzmatyczne, które było odchowywane sztucznie i przez jakiś czas wisiało na włosku. Natomiast wiem, że to jest dla dobra hodowli tego gatunku, w ogóle dla dobra tego gatunku, bo jak sobie Państwo zobaczycie ten wybieg, to bariera między żyrafą a człowiekiem jest żadna. To jest parę kamieni, mały nasyp, mały żywopłot. I to już jest bariera. I teraz sobie wyobraźmy na sawanie afrykańskiej autostradę albo nasyp kolejowy, linię kolejową. One tego nie przechodzą. I zaczyna się fragmentaryzacja środowiska, zaburzenie odwiecznych szlaków wędrówek do wodopoju na żerowiska. I to po prostu nie sprzyja tym gatunkom. I spodziewamy się, że po tej fragmentacji populacji nastąpi stopniowe wymieranie. Więc hodowla jest niezwykle ważnym elementem wspierającym populację dziką, ale no póki co nie myślimy o tym, żeby wsiedlać te żyrafy z powrotem do natury, ale tak będzie z pingwinami pewnie przylądkowymi. Natomiast z żyrafami przede wszystkim chodzi o zachowanie naturalnego środowiska. No te nasypy kolejowe i autostrady niestety to zaburzają.
1: Jak pietruszka będzie przetransportowana?
17: Są takie żyrafowozy, ale to dobre pytanie, dlatego że w którą stronę byśmy nie wyjechali z zoo, zawsze będziemy mieli most, pod którym trzeba przejechać. I to jest ta komplikacja. Czasem jest tak, jak jechała żyrafa do nas, to prosiliśmy policję czy też drogowców o ustalenie trasy, dając wymiary tego samochodu, którym żyrafa ma jechać. Przewiezienie dorosłej żyrafy byłoby niezwykle problematyczne, jeżeli chodzi o nasze zoo, no bo po prostu mosty są zbyt niskie. Więc to musi być młoda żyrafa, specjalny żyrafowóz niskopodwoziowy. Nawet do tego stopnia jest przystosowany, że jeżeli trzeba obniżyć troszeczkę ten wóz, to on może się pochylić na to miejsce, gdzie jest zwierzę. Więc to jest wszystko przystosowane, ale przede wszystkim trzeba przemyśleć trasę, zmierzyć dokładnie taki samochód i wskazać odpowiednią drogę, żeby nie było zamieszania. No i pod tymi mostami, które są obok, taki samochód musi jechać środkiem jezdni, bo te mosty są półkuliste, więc trzeba jechać środkiem jezdni. Więc jest to pewne wydarzenie logistyczne, ale no mamy to przemyślane i opracowane.
1: Czy możemy powiedzieć, do kiedy pietruszka jeszcze będzie z nami?
17: No powiem w sposób dyplomatyczny. Nie długo, nie krótko, a w sam raz. Oczywiście muszą przyjechać ludzie z tego ogrodu, muszą się nad tym zastanowić, tu będą nocowali. Chcemy to robić jednak wczesnym rankiem, nie chcemy mieć tutaj za dużo ludzi wokół, więc nie będziemy mówić dokładnie gdzie i kiedy, żeby no właśnie uniknąć jakichś osób, które by chciały tutaj żegnać pietruszkę w sposób dramatyczny, bo to zaburzy sposób załadunku.
15: Dobra. Magdalena Smolińska, dział edukacji ZOO Warszawa, a kiedyś opiekun między innymi żyraf przez 8 lat. W dniu, kiedy się pietruszka urodziła, to był 9 lipca, również byłam w pracy, tylko po prostu skończyłam swoją pierwszą zmianę, poszłam do domu, no i koleżanka, która została na drugiej zmianie, dała właśnie SMS-kiem informację właśnie po 17, że Justynka nie chce wejść, ponieważ właśnie już tam chyba zaczął się poród. Więc dokładnie zajęło mi to dosłownie 10 minut, już byłam w TPND przy Justynce, ponieważ to Justynka jest mamusią pietruszki, no i właśnie byłam świadkiem porodu. Więc to było takie jedno bardzo stresujące doświadczenie i takie wspominki teraz, że teraz mogę o tym oczywiście mówić już, że tak powiem, z uśmiechem na twarzy. Natomiast wtedy, no proszę sobie wyobrazić, że poziom stresu był po prostu kolosalny. Więc tak jak było powiedziane też tam wcześniej, jak opiekunka obecna opowiadała, cały poród przebiegł fantastycznie, w ogóle bez żadnych problemów. Też dodam, że ciąża żyrafy trwa 15 miesięcy, więc to jest długo. Sam poród trwał, nie wiem, nie całą godzinę tak naprawdę, więc można powiedzieć książkowo, bez żadnych komplikacji. Justynka urodziła pietruszkę, oczywiście nie chciała wrócić do pawilonu, gdzie była przygotowana przez kilka miesięcy, przygotowywana porodówka dla niej, no ale chyba chciała rzeczywiście sobie urodzić na łonie natury, na trawce, no i tak też się stało, ponieważ kiedy już zaczął być ten widoczne kopytka pietruszki, no to już, że tak powiem, no nie zmuszaliśmy Justynki, żeby urodziła w pawilonie, no i urodziła po prostu sobie na wybiegu zewnętrznym, na szczęście na trawce, więc to był taki poród z wysokości, ale nie taki bolesny, tak jak baliśmy się tego. Minęło tam powiedzmy 40 minut i pietruszka po prostu wstała, żeby pójść zjeść ten pierwszy posiłek, no i tutaj zaczęły się niestety właśnie problemy, ponieważ Justynka, jako że była bardzo obolała, opuchnięta, to no, były to takie niefajne momenty, ponieważ zaczęła ją po prostu odrzucać, zaczęła kopać ją, daliśmy jeszcze troszeczkę czasu matce, żeby może coś tam zaskoczyło, załapało, no niestety, i był ten taki moment, już podjęliśmy właśnie, że tą decyzję, że że musimy oddzielić małą od matki. No i to był ten moment, kiedy my przyjęliśmy po prostu na siebie tą odpowiedzialność i postanowiliśmy być matką dla zastępczą, do, oczywiście dla Pietruszki. No i tak też się właśnie działo przez kilka miesięcy. Była karmiona Pietruszka butelką, oczywiście mlekiem odpowiednio dobranym. Potem się okazało, że najlepsze to będzie mleko kozie, ponieważ na mleko krowie miała uczulenie, miała problemu. Tak więc to dużo, ja mówię, tak jak z dzieckiem, więc były kolki, bóle brzucha, masaże, kroplówki, było wszystko. Najtrudniejsze były pierwsze tam 3-4 doby, noce były najgorsze, natomiast pod na szczęście wszystko się udało. No właśnie, więc to był piękny moment, który no, troszeczkę z problemami na początku, natomiast też warto wspomnieć już tak że z perspektywy czasu, że to był też nasz taki ogromny, wielki sukces, ponieważ Pietruszka jest historycznie ewenementem, ponieważ już pierwszy raz udało się odchować z sukcesem żyrafę ręcznie. A to jest bardzo trudny proces, odchów ręczny, więc najbardziej taki newralgiczny moment na początku to jest właśnie załapanie tego smoka, tego sztucznego wymienia. No właśnie, i potem dobranie i odpowiednich proporcji po prostu mleka.
1: Dokąd Pietruszka wyjeżdża?
15: Całkiem niedaleko, ponieważ to będzie ogród zoologiczny na Słowenii. To będzie Ljubljana Zoo. Także nie jest na tyle daleko, żebyśmy nie mogli odwiedzić. Ja to zrobię na pewno z wielką przyjemnością. Tak jak powiedziałam, jakby to jest dla mnie piękna historia i nie będę płakała z tego powodu, że już nie będzie, aczkolwiek troszkę tam w serduchu, no ta pamięć zawsze pozostanie, ponieważ mogę powiedzieć, że Pietruszka jest troszkę takim moim półdzieckiem. Ja też jestem trochę półmatką, natomiast też nam zależało na tym, żeby Pietruszka jednak czuła się, że jest żyrafą, a nie człowiekiem. Ponieważ wiedzieliśmy o tym od początku, że kiedy dorośnie, nastąpi ten moment, a właśnie on już nadchodzi, że nas opuści i będzie w innym ogrodzie zoologicznym z innymi żyrafami i żeby ona po prostu czuła się częścią po prostu swojego gatunku. Bo z jednej strony fajnie odchować ręcznie żyrafę i być tą częścią jakby jej takiego zastępczego rodzica, ale najważniejsze dla nas jest to, żeby ona właśnie czuła się tą żyrafą i żeby nie miała problemów z akceptacją przez inne osobniki swojego po prostu własnego gatunku. Bo tylko wtedy może zostać w przyszłości matką, założyć rodzinę. I dlatego powiedziałam, cieszę się i tak jak mogę jeszcze raz powiedzieć, że moje początkowe łzy smutku przerodziły się w łzy szczęścia i mówię, mam nadzieję, że jak ją odwiedzę już tam, gdzie pojedzie, to te łzy również popłyną takie po prostu szczęśliwe.
5: Magazyn lokalny.
6: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Dzień dobry.
6: Jak oficjalnie tłumaczono decyzję?
18: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
6: Na dwóch kółkach do szkoły i przedszkola. W Warszawie trwa Rowerowy Maj, akcja promująca aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Do końca miesiąca przedszkolaki, uczniowie, a także nauczyciele mogą docierać do swoich placówek oświatowych na rowerach, hulajnogach lub deskorolkach, a za każdy dzień naklejka do specjalnego dziennika, który pod koniec akcji można wymienić na nagrodę. Tematem zajęła się nasza reporterka Marta Radio.
19: Prawie 600 placówek w Warszawie bierze udział w tej naszej akcji. Bardzo się z tego cieszę. To prawie 200 tysięcy dzieci. Pokazujemy w ten sposób, że przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia, że możemy się cieszyć tą wspaniałą pogodą i wiosną, ale również oczywiście wszyscy nabywamy tych nawyków, które później pozwalają nam zdrowo żyć, ale również dbać o to, żeby było mniej korków, żeby można było w obrębie swojej własnej dzielnicy szybciej i zdrowiej dostać się najpierw do przedszkola i do szkoły, a później może również do pracy. Bardzo się z tego cieszę. My oczywiście inwestujemy dalej co roku 50 km nowych ścieżek rowerowych, bo to dla nas jeden z priorytetów i dbamy o to, żeby miasto mogło się dokładnie w taki sposób rozwijać. Żeby również można było dotrzeć do punktu, do którego dotrzeć musimy, nie tylko za pomocą samochodu, ale przede wszystkim komunikacji miejskiej, bo do tego namawiamy i takie tworzymy warunki.
7: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas inauguracji akcji.
20: Czym dzisiaj przyjechaliście?
21: Ja rowerem.
22: Ja rowerem.
23: Ja rowerem.
24: Znaczy ja hulajnogą.
25: Ja rowerem.
26: Ja rowerem.
27: Ja hulajnogą.
28: Ja hulajnogą.
20: A czym lubicie najbardziej jeździć? Okej, okay. I będziecie do szkoły jeździć na rowerach lub hulajnogach,
29: tak?
20: A dlaczego to jest ważne, żeby tak jeździć?
30: No bo to jest fajne.
31: Żeby ciało było wysportowane,
32: no. Bo to jest zdrowie.
7: Koordynatorka rowerowego Maja Ewa Hage podkreśla, że zainteresowanie akcją co roku rośnie.
33: Wiemy, że kampania Rowerowy Maj bardzo często sprawia, że dzieci przenoszą te nawyki także poza szkołę i na przykład umawiają się po południu i na rowery i na różne aktywności. Więc to jest dla nas najlepsza nagroda i to jest też tak naprawdę najlepsza nagroda dla nich, z czego mogą sobie jeszcze teraz nie zdawać sprawy. Natomiast nasi partnerzy fundują także nagrody indywidualne i grupowe i w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, nagrody bywają bardzo różne. Są to wizyty w salach zabaw, są to wizyty na salach spinaczkowych. Staramy się, żeby każdą nagrodą w Rowerowym Maju była także aktywność. Skoro my zachęcamy do aktywności, to także nagradzamy tę aktywność innymi aktywnościami. Czy jest jakaś najlepsza? Nie wiem, to zależy od preferencji dziecka, ale każda jest bardzo ciekawa.
7: Czym jeździsz do szkoły?
34: Rowerem zazwyczaj, czasem deskorolką. Przede wszystkim ta aktywność fizyczna i że mogę szybko podjechać, nie muszę czekać, aż tata będzie mógł autem i tam zawsze jest jakiś korek do wyjazdu z dzielnicy. Jest też dużo ścieżek rowerowych, więc można łatwo dojechać. Nawet w zimę, gdy nie ma lodu, to bez problemu można dojechać.
7: Więc nie tylko w maju jeździsz na rowerze?
34: Tak, nie tylko. W zasadzie cały rok, chyba że jest mocno oblodzony. Codziennie sobie tam sprawdzamy, od wychowawcy odbieramy naklejki za każdy dzień. No i najlepsze jest to, że na koniec miesiąca można wziąć jakiś bon na przykład na wspinaczkę, zależnie ile razy przyjechać rowerem.
7: Cześć, jak macie na imię?
35: Ola.
36: Jedzie.
7: Widzę, że macie tutaj jakiś plakat, tak? Co tu macie?
36: Plakat o Rowerowym Maju. Kolega zrobił, ale my tutaj nosimy dumnie. Jest slogan, to Rowerowy Maj, więc na rower wsiadaj.
7: Czym dzisiaj przyjechałyście do szkoły?
36: Rowerem.
35: Tak samo rowerem.
7: I zamierzacie tak przez cały miesiąc jeździć, a może i dłużej?
36: No, tak.
35: Zdecydowanie tylko wtedy, kiedy jest ciepło, będę jeździła wszędzie. Jest szybciej i nie zanieczyszcza się powietrza.
36: No, więcej się ruszamy i spalamy kalorie.
35: Robisz przysługę ciele głównie. Ciało jest silniejsze, jest bardziej wytrzymałe i chudniesz też, co jest dla niektórych osób ważne, ale nie dla wszystkich. Ja bardzo lubię mój rower, lubię jeździć, lubię Rowerowy Maj, bo też nagrody zachęcają bardzo.
36: No ja też bardzo lubię jeździć na rowerze. Ogólnie jak mam wybrać rower czy auto, wybieram częściej rower.
7: Czym dzisiaj przyjechałyście?
37: Deskorolką.
38: Na deskorolce, na rowerze.
7: Tak zamierzacie przez cały miesiąc jeździć?
38: I
7: tak.
38: Nawet dłużej.
7: Czy to jest wasz pierwszy Rowerowy Maj?
38: Nie.
7: A jak w zeszłych latach było?
38: Hulajnoga, rolki. W sumie podobnie było. No, tylko że wtedy jakby to było takie trochę stresujące, bo to było te pierwsze razy właśnie i jakby trzeba było obowiązkowo przyjechać, bo no wiadomo. A teraz już nie jest takie aż stresujące, bo już miał się to już parę razy, to sobie fajniej.
7: Dlaczego to jest ważne, żeby przyjeżdżać do szkoły, w ogóle jeździć na rowerze, na hulajnogach i tak dalej?
38: Ponieważ się polepsza kondycja i jest bardziej szczęśliwie. I jest jakby więcej energii i to jest jakby taka aktywność, czyli to jest na przykład jak na WF-ie. I to wtedy po prostu to są takie darmowe lekcje WF-u, bez nauczyciela, tylko samodzielnie i tam możesz się zrelaksować i co gdzieś pojeździć, tak.
37: Ponieważ jest się bardziej zdrowym i jakby to jest taka jakby lekcja WF-u, taka tylko bez trenera, tak jak koleżanka powiedziała.
6: Słoń, który zostaje, to tytuł spotu kampanii społecznej organizowanej przez Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jej głównym celem jest zapewnienie wsparcia dla osób, które straciły bliską osobę w wyniku śmierci samobójczej. Więcej o tej akcji Małgorzata Zawada.
7: Kampania ma za zadanie zwrócenie uwagi na osoby, które nie radzą sobie ze śmiercią samobójczą bliskiego. O misji tego spotu mówiła Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.
0: Słoń, który zostaje, to jest spot, który ma uwrażliwić i pokazać problem związany z osobami, które zostają po stracie bliskiej osoby w wyniku śmierci samobójczej. Mamy od kilku lat w Warszawie specjalny zespół interdyscyplinarny. Powołaliśmy go w odpowiedzi na rosnący problem związany z samobójstwami, który jest problemem ogólnopolskim, ale też jest problemem w Warszawie. Statystyki są naprawdę przerażające. W 2025 roku zanotowano jeszcze więcej samobójstw w Warszawie. Przeraża także to, że to są samobójstwa osób w różnym wieku, także dzieci od 13 do 18 roku życia. Ale zdiagnozowaliśmy także ten problem, który dotyczy tych, którzy zostają, czyli osób, które muszą sobie poradzić z tą stratą, która jest bardzo trudna, która jest niewyobrażalna, która zostawia osoby w różnych emocjach, w poczuciu straty, co jest oczywiste, ale także w poczuciu winy, w poczuciu zupełnego niezrozumienia i w poczuciu samotności, bo to jest doświadczenie, którego dana osoba przeżywa sama, w samotności, i wydaje jej się, że nikt nie może pomóc. Ten spot ma pokazać ten problem, ma pokazać osobom, które są w tej sytuacji, że mogą i powinny zwrócić się o pomoc. Ale także nam wszystkim, którzy mogą wokół nas zobaczyć osoby, które powinny o taką pomoc się zwrócić. I oczywiście tym adresem jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Specjalna miejska jednostka, która pracuje, żeby w kryzysach mieszkańców i mieszkanek Warszawy pomagać nam wszystkim, także w tym kryzysie najtrudniejszym związanym ze śmiercią samobójczą.
7: Posłanka na Sejm Dorota Łoboda podkreśliła, że Warszawa nie unika ciężkich tematów i pomaga tym, którzy tego potrzebują.
2: Warszawa jest miastem, które kojarzy nam się z energią, z optymizmem, z ludźmi, którzy wciąż gdzieś pędzą. Ale Warszawa ma też to drugie oblicze, o którym mówiła pani prezydentka i o którym rozmawiamy. I siłą i wartością tego miasta jest to, że nie odwraca głowy od problemu, że nie odwraca głowy i świadczy pomoc osobom, które tego wsparcia potrzebują, że nie boimy się rozmawiać o tematach trudnych i że też włączamy w to nasze mieszkanki i mieszkańców i tym chociażby jest ten spot, który będziemy oglądać w komunikacji miejskiej. Pokazujemy, że jesteśmy gotowi do pomocy, że Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który obchodzi dzisiaj swoje dziesięciolecie, jest tą instytucją, do której można się zwrócić w kryzysie, ale też uwrażliwiamy poprzez takie spoty nasze mieszkanki i mieszkańców, że być może gdzieś koło nas jest osoba, która potrzebuje wsparcia i które my jako najbliżsi, jako przyjaciele, jako współpracownicy możemy tej osobie dać. Ja jestem dumna z mojego miasta właśnie dlatego, że dostrzega te problemy, że nie zamiata ich pod dywan i że pokazuje, że nikogo nie zostawiamy w tyle.
7: Według danych z Komendy Głównej Policji w Polsce dochodzi rocznie do 5000 samobójstw i ponad 15000 prób. O tych statystykach mówił radny miasta Mariusz Budziszewski.
3: Te 5000 samobójstw przekłada się na 13 samobójstw dziennie w naszym kraju, w XXI wieku. Szanowni Państwo, to są osoby, które szukają pomocy, szukają wsparcia, ale po ich śmierci, po ich odejściu, ich bliscy, rodziny, przyjaciele zostają z tym sami, często z głębokim problemem, z tym słoniem, który widzieliśmy na prezentacji i często w milczeniu czekają na wyciągnięcie ręki.
7: Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz, dyrektorka Ośrodka Interwencji, zapewnia, że specjaliści są gotowi do pomocy.
4: Szanowni Państwo, ten spot jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dotyka sytuacji, z którymi specjaliści Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej spotykają się na co dzień. Śmierć osoby bliskiej w wyniku samobójstwa jest doświadczeniem, które niesie ze sobą mnóstwo emocji, a niezaopiekowane ta samotność, ta żałoba, ten ból potęgowany jest jest właśnie przez to poczucie osamotnienia. O tym, jak istotny jest to element, żeby wspierać takie osoby, widzimy w naszej codziennej pracy. Dla takich osób, które przeżywają ten wyjątkową żałobę, nasza oferta jest dostępna. Jest to oferta w formie interwencji indywidualnych, spotkań z psychologiem, w formie interwencji rodzinnych. Prowadzimy także grupę wsparcia w tym momencie dla rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku samobójstwa. Jest to grupa, która jest bardzo potrzebna. Jest to niszowa pomoc na terenie także całej Polski, więc bardzo się cieszę, że mogę pracować ze specjalistami, którzy podjęli się tego trudnego wyzwania. Co ważne, ten spot pokazuje, że taka samotność towarzyszy osobie, która doświadczyła straty osoby bliskiej na co dzień. Ten słoń w pokoju naprawdę pojawia się na co dzień. Życie toczy się obok, a ten rozdzielający ból, osamotnienie, zagubienie pozostaje. I tym bardziej jest ono silniej przeżywane, jeśli nikt go nie zauważy. Jeśli osoby, które są obok, nie zwrócą na to uwagi. A te pierwsze kroki, zauważ, zapytaj, są bardzo istotne, żeby nie czuć tego osamotnienia, które, tak jak powiedziało przesłanie tego spotu, potęguje ból, bo ta żałoba przeżywana w samotności ten ból potęguje. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żebyście nie pozostawiali takich osób samych. Jeśli nie wiecie, jak zareagować na taką sytuację, nasi specjaliści również są w stanie powiedzieć Wam, jak takiej pierwszej pomocy emocjonalnej udzielić.
7: Pomysłodawczyniami spotu są Julia Kościeńska i Agata Witczak, która, jak sama mówi, wie, jak ważne jest wsparcie w tak

0: w komunikacji miejskiej oraz na serwisach społecznościowych miasta.
1: Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństw osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
3: Dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
2: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
3: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, bo wtedy obowiązywało inne prawo, to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
2: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
4: Magazyn lokalny.
5: Stare Miasto w Warszawie kojarzy się z kolorowymi kamienicami i lodami na rynku, ale dziś zajrzymy głębiej. Do jego wielowiekowej historii, dramatycznych zniszczeń i niezwykłej powojennej odbudowy, która na nowo zdefiniowała to miejsce.
6: Zaczyna się ponad 7 wieków temu, gdy na skarpie nad rzeczką Kamionką powstała Stara Warszawa, lokowana na Prawie Chełmińskim z inicjatywy księcia mazowieckiego Bolesława II, obok zamku w miejscu dzisiejszego Zamku Królewskiego.
5: Miasto miało około 16 hektarów, prostokątny rynek, 12 ulic i około 150 domów, a 40 najbogatszych osadników dostało działki przy rynku.
6: Po wielkich pożarach w XIV i XV wieku zakazano drewna w obrębie murów. Zaczęły powstawać ceglane kamienice i murowane fortyfikacje, zwłaszcza po tym, jak książę Janusz w roku 1413 uczynił Starą Warszawę stolicą księstwa.
5: Położenie na szlaku handlowym między Morzem Czarnym a Bałtykiem przyciągało kupców i rzemieślników, a fragment tej dawnej drogi to dzisiejsza ulica Świętojańska, Rynek i Nowomiejska.
6: Do końca XV wieku miasto liczyło prawie 5 tysięcy mieszkańców. Działał ratusz, kościoły, szpital i łaźnia. Pojawili się także Żydzi z murowaną synagogą, lecz w XVI wieku, po potwierdzeniu przywileju de non tolerandis judeis przez Zygmunta I Starego, zostali wykluczeni z miasta.
5: W roku 1607 wielki pożar zniszczył część zabudowy, ale niedługo potem zaczęła się epoka największego rozkwitu.
6: Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski z Krakowa do Warszawy. Pojawiły się wodociągi, a przy rynku wznoszono okazałe kamienice kupców. Rynek stał się centrum handlu towarami luksusowymi, a architektura przeszła od gotyku przez renesans po barokowe zdobienia i kolorowe tynki.
5: Od drugiej połowy XVIII wieku nastąpił upadek. Centrum życia przeniosło się na krakowskie przedmieście. Rozebrano mury, bramy i ratusz, a kamienice stały się przeludnione i zaniedbane.
6: Na początku XX wieku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zaczęło odnawiać kamienice i odtwarzać mury, tworząc dokumentację, która później okazała się bezcenna. Podczas Powstania Warszawskiego w roku 1944 Stare Miasto zostało zniszczone w około 90%.
5: Mimo tej skali zniszczeń już w roku 1944 uznano, że Warszawę trzeba odbudować i przywrócić jej funkcję stolicy.
4: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
5: W lutym 1945 roku powstało Biuro Odbudowy Stolicy, a za Stare Miasto odpowiadał Wydział Architektury Zabytkowej Jana Zachwatowicza. Symboliczny był 1 września 1947 roku, gdy z udziałem prezydenta Bolesława Bieruta i mieszkańców rozpoczęto odgruzowywanie rynku.
6: Do końca roku 1949 odgruzowano międzymurze wzdłuż Podwala, obszar od Placu Zamkowego do Piekarskiej, 96 kamieniczek i zabezpieczono 45 budynków. Założenie było takie, że Stare i Nowe Miasto będą normalnymi dzielnicami mieszkaniowymi z nowoczesnymi udogodnieniami, ale w historycznych gabarytach.
5: Dlatego usuwano zbędne oficyny, zachowując dawny układ ulic, a w wąskich uliczkach mieszkania lokowano wyżej, by zapewnić światło i powietrze. Wszystkie lokale miały centralne ogrzewanie i współczesne instalacje.
6: Odbudowa kościołów trwała dłużej. Katedrę Świętego Jana ukończono w roku 1955. W podziemiach spoczywają ostatni książęta mazowieccy – Henryk Sienkiewicz i Gabriel Narutowicz. Odbudowano także kościół jezuitów z obrazem Matki Bożej Łaskawej i kościół Świętego Marcina.
5: Zamek Królewski odbudowano później. Decyzję podjęto ponownie w roku 1971, a od roku 1981 udostępniano kolejne wnętrza.
6: Działania Biura Odbudowy Stolicy budziły kontrowersje, bo w imię rekonstrukcji wyburzano niekiedy

0: dobrze zachowane domy z XIX i początku XX wieku. Uznano jednak, że w przypadku starówki trzeba zrobić wyjątek ze względów moralnych i symbolicznych, przywracając XVIII-wieczną świetność przy zachowaniu średniowiecznego układu.
1: Efekt był tak wyjątkowy, że w roku 1980 Stare Miasto wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako 30. obiekt na świecie, a 5 lat później w bruku ulicy Zapiecek umieszczono tablicę, że warszawskie Stare Miasto jest dobrem kultury światowej UNESCO.
0: Podkreślono, że ponad 85% zabytkowego centrum zostało zniszczone, a mimo to odtworzono kościoły, pałace i domy jako symbol polskiej kultury i tożsamości. To jedyny na świecie przykład tak kompletnej rekonstrukcji zespołu miejskiego po zniszczeniach sięgających około 90%.
1: Za każdym kolorowym tynkiem kryje się warstwa gotyku, renesansu, baroku, XIX-wiecznej biedy, wojennej traumy i powojennej odbudowy.
0: Dlatego Stare Miasto w Warszawie jest nie tylko ładnym tłem do zdjęć, ale także żywym podręcznikiem historii miasta, kraju i myślenia o tym, czym jest dziedzictwo.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
1: Skoro poznaliśmy już historię odbudowy Starego Miasta, to teraz przejdźmy jego ulicami i zobaczmy, jak ta przeszłość żyje dziś na każdym kroku.
0: Stare Miasto jest jedynym na świecie tak dużym obszarem zabytkowej zabudowy, który po niemal całkowitym zniszczeniu odbudowano planowo i do końca. Po Powstaniu Warszawskim zniszczenia sięgały około 90%.
1: Czyli to, co dziś wygląda jak średniowieczne i XVII-wieczne kamienice, w ogromnej części jest powojenną rekonstrukcją?
0: Dokładnie tak. Za ten wysiłek i pietyzm w odtworzeniu najstarszej części miasta, Stare Miasto wpisano w roku 1980 na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako przykład przywrócenia do życia całego historycznego centrum.
1: Czyli trochę jak Feniks z popiołów, tylko z cegły i tynku. A jak odtworzono to wszystko tak wiernie, bez zdjęć z drona i skanów laserowych?
0: Wykorzystano stare plany, inwentarze, dokumenty oraz malarstwo. Kluczowe były obrazy Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, na których widać układ ulic, fasady kamienic i detale architektoniczne. Konserwatorzy traktowali je jak fotograficzną dokumentację.
1: Czyli spacer po starówce to trochę spacer po obrazach Canaletta?
0: W dużej mierze tak. Odtworzono średniowieczny układ przestrzenny z XIII wieku oraz architekturę z XVII i XVIII stulecia. Dlatego Stare Miasto ma dziś prostokątny, czytelny plan, otoczony pierścieniem dawnych murów obronnych.
1: I to wszystko w samym sercu współczesnej metropolii, która przed wojną miała przydomek Paryż Północy.
0: W zabytkach Warszawy zapisana jest historia od XIII wieku po czasy najnowsze. Stare Miasto z traktem królewskim i Wilanowem tworzy jeden z najważniejszych zespołów historycznych w Polsce, uznany w roku 1994 za pomnik historii.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Warszawa.
1: Skoro mowa o trakcie królewskim, to naturalnie lądujemy na Placu Zamkowym, symbolicznym progu starożytności.

0: Zygmunta III Wazy, najstarszy świecki pomnik Warszawy. Król trzyma szablę i krzyż, symbol dzielności i walki ze złem.
1: W czasie ostatniej wojny kolumna została zniszczona. Oryginalne fragmenty leżą dziś przy zamku, a ta na placu to powojenna rekonstrukcja.
0: No właśnie, Zamek Królewski. Dla wielu to tylko ładny budynek, a jego historia jest bardzo złożona.
1: Powstał w XV wieku. Najpierw był siedzibą książąt mazowieckich, potem królewską. Gdy Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, zamek przebudowano w stylu wczesnego baroku i stał się siedzibą króla oraz dworu.
0: W tych murach uchwalono Konstytucję 3 maja, pierwszą w Europie nowoczesną ustawę zasadniczą.
1: W XVIII wieku zamek był centrum życia politycznego. Później rezydowali tu namiestnicy Królestwa Polskiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym prezydenci II Rzeczypospolitej.
0: A potem przyszedł wrzesień roku 1939.
1: Zamek zbombardowano, spalono, ograbiono, a w roku 1944 wysadzono. Ocalały tylko arkady Kubickiego i fragment Biblioteki Królewskiej.
0: Pierwsza decyzja o odbudowie zapadła w roku 1949, ale zabrakło środków.
1: Odbudowa ruszyła dopiero w latach 70. Zamek ma dziś 5 skrzydeł, wieżę zegarową i mieści muzeum z obrazami Rembrandta i Canaletta, a arkady Kubickiego stały się przestrzenią wystaw i wydarzeń.
2: Historia miasta w Radiu SK2 Warszawa.
0: Z Placu Zamkowego wystarczy kilka minut spaceru ulicą Świętojańską, żeby znaleźć się na rynku Starego Miasta, chyba najbardziej pocztówkowym miejscu w Warszawie. Dziś w centrum stoi pomnik warszawskiej syrenki, herbowe godło miasta.
1: Rynek powstał na przełomie XIII i XIV wieku i przez wieki był głównym placem miasta. Kamienice wokół rynku, doszczętnie zniszczone w roku 1944, po rekonstrukcji odzyskały wygląd z pierwszej połowy XVII i z XVIII wieku.
0: Na przykład kamienica pod Świętą Anną, zwana też kamienicą książąt mazowieckich. Jej najstarsza część, od strony ulicy Piwnej, sięga końca XIV wieku.
1: W sieni zachowały się dwa późnogotyckie portale z piaskowca z pierwszej połowy XVI wieku, a we wnęce, na rogu Wąskiego Dunaju, stoi rzeźba Świętej Anny Samotrzeciej, od której kamienica wzięła nazwę.
0: Jest też kamienica pod Murzynkiem, pierwsza odbudowana po wojnie kamienica staromiejska, nazwana od głowy Murzynka na fasadzie.
1: Pod koniec XIX wieku odbywały się tam tajne zebrania, na których Feliks Dzierżyński indoktrynował robotników, co pokazuje, że historia Starówki to nie tylko królowie i artyści, ale też ruchy polityczne i społeczne.
0: A skoro o opowieściach mowa, to nie można pominąć Bazyliszka.
1: Według legendy w piwnicach jednej z kamienic przy ulicy Krzywe Koło ukryto skarby, których strzegł Bazyliszek, zamieniający śmiałków wzrokiem w kamień. Pokonał go sprytny szewczyk, który zasłonił się lustrem, a potwór skamieniał, gdy zobaczył własne odbicie.
0: Opowieść o tym, że spryt bywa ważniejszy niż siła.
1: W rynku znajdziemy też dom Baryczków, jedną z najstarszych siedzib patrycjuszy miejskich, oraz kamienicę, w której mieszkał i zmarł Hugo Kołłątaj. W innych kamienicach działają dziś instytucje kultury, na przykład Muzeum Warszawy, które prezentuje historię miasta od najdawniejszych czasów po współczesność.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę w okolice ulicy Świętojańskiej, bo tam kryje się jeden z najważniejszych kościołów w Polsce.
1: Mowa o archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, dawnej farze Starej Warszawy. Od początku XV wieku była kolegiatą, a pod koniec XVIII wieku stała się katedrą. W jej murach odbywały się uroczystości przed sejmami, koronacje królów i zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja.
0: W czasie Powstania Warszawskiego katedra została niemal całkowicie zniszczona. Toczyły się w niej krwawe walki, do środka wjeżdżały czołgi.
1: Po wojnie odbudowano ją w stylu gotyckim według projektu Jana Zachwatowicza. W podziemiach spoczywają m.in. ostatni książęta mazowieccy, król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Jan Paderewski, Henryk Sienkiewicz, prezydent Gabriel Narutowicz i prymas Stefan Wyszyński.
0: Wnętrze kryje też cenny krucyfiks z figurą Chrystusa, prawdopodobnie z warsztatu Wita Stwosza, oraz kaplica Szembeka w pierwotnym wystroju.
1: Obok katedry stoi kościół jezuitów z początku XVII wieku z obrazem Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, słynącym łaskami.
0: Za katedrą rozciąga się kanonia, mały trójkątny placyk otoczony dawnymi rezydencjami kanoników.
1: Na środku stoi spiżowy dzwon z XVII wieku, który według lokalnego przekonania przynosi szczęście, jeśli trzykrotnie go obejść, oraz słynny, najwęższy dom w mieście, zbudowany z czystej kalkulacji podatkowej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć!
0: Jeśli z rynku Starego Miasta wyjdzie się ulicą Piekarską w stronę Podwala, trudno przeoczyć pomnik Jana Kilińskiego, przywódcy ludu Warszawy podczas powstania kościuszkowskiego w roku 1794. Niedaleko stoi też pomnik Małego Powstańca, rzeźba kilkuletniego chłopca w za dużym hełmie, jeden z najbardziej poruszających symboli miasta.
1: Pomnik Kilińskiego, dłuta Stanisława Jackowskiego, przed wojną stał na Placu Krasińskich. W czasie okupacji został zdemontowany, a po wojnie jako jeden z pierwszych przywrócony. Pomnik Małego Powstańca odsłonięto w roku 1983, a na murach za nim widnieje fragment piosenki Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój.
0: A skoro jesteśmy przy murach, trzeba wspomnieć o barbakanie, charakterystycznym elemencie dawnych fortyfikacji miejskich, zrekonstruowanym po wojnie w latach 50. W przejściu między Starym a Nowym Miastem można obejrzeć ekspozycję o historii miejskich umocnień z fragmentami murów i półkolistymi basztami.
1: Dalej ulica Nowomiejska łączy się z Freta. Przy tej ulicy stoi wczesnobarokowy kościół dominikanów, a pod numerem 16 urodziła się Maria Skłodowska-Curie. W setną rocznicę urodzin otwarto tam muzeum poświęcone odkrywczyni polonu i radu.
0: Idąc dalej, dochodzi się do rynku Nowego Miasta z kościołem Sakramentek, ufundowanym przez królową Marię Kazimierę Sobieską na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej. Zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego, po wojnie został odbudowany, podobnie jak większość świątyń na Starym i Nowym Mieście.
1: Ogromną rolę odegrała tu Rada Prymasowska Odbudowy Kościołów Warszawy przy wsparciu państwa. Dzięki temu dziś można zobaczyć nie tylko katedrę i kościół jezuitów, ale też kościół świętego Marcina przy ulicy Piwnej, czy kościół Franciszkanów przy ulicy Zakroczymskiej. Dowód, że Starówka jest żywą przestrzenią, w której historia przenika się z teraźniejszością.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do codziennego życia Starego Miasta, bo oprócz pomników, kościołów i muzeów, to po prostu miejsce spotkań.
1: Latem Starówka wypełnia się ogródkami kawiarnianymi, muzyką, festiwalami i plenerowymi spektaklami, a zimą Stare Miasto i Trakt Królewski rozświetla świąteczna iluminacja.
0: Teraz widokowy na Gnojnej Górze oferuje panoramę Wisły i prawobrzeżnej Warszawy. To dobre miejsce, żeby zobaczyć, jak rzeka dzieje

0: tęskni życiem zarówno w dzień, jak i wieczorem.
1: A gdzieś pod stopami, na ulicy Zapiecek, w bruku wmurowano tablicę upamiętniającą decyzję Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO o wpisaniu warszawskiego Starego Miasta na listę.
0: To symboliczny znak, że wysiłek odbudowy po katastrofalnych zniszczeniach został dostrzeżony na świecie i stał się dowodem determinacji mieszkańców oraz znaczenia Warszawy dla Polaków.
1: Spacer po Starówce to więc nie tylko przyjemność estetyczna, ale też lekcja historii. Od średniowiecznych murów przez barokowe pałace, po ślady powstańczych walk i powojennej odbudowy.
0: A jednocześnie to miejsce bardzo ludzkie, z legendą o bazyliszku, dzwonem na kanonii, najwęższym domem i pomnikiem małego powstańca. Każdy zaułek ma swoją opowieść, a całość łączy pamięć, kulturę i codzienne życie miasta.
2: SK2.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić z bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami, tylko w ubiegłym roku ich majątek podwoił się i jest teraz szacowany na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: Szacuneczek dla wszystkich tych, którzy chwilę po 9 w sobotę są już na nogach i na pełnych obrotach. No i są podłączeni do Radia SK2. Mam nadzieję, że dużo uśmiechu wam dzisiaj przez głośniki przekaże Michał Hanczak. Zapraszam do Radio Śniadaniowe.

0: To Jeremi Sikorski i jego hit pod tytułem Wracam. Ja w sumie też wracam do was jak bumerang na antenie Radia SK2 w każdą sobotę po 9 z Radiem Śniadaniowym. I tak nieskromnie mówiąc, uważam, że to jest całkiem dobry sposób na fajne rozpoczęcie weekendu. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie i mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. Zwłaszcza, że mam dzisiaj sporo tematów, które a. mogą was zainspirować do różnych aktywności weekendowych, b. mogą was rozbawić, a c. mogą być radą na przykład jak spędzić wakacje nad Bałtykiem prawie za darmo. O tym będzie w tej godzinie. No i oczywiście muzycznych tematów nie zabraknie. Pojawi się Oskar Cyms, który opowie trochę o tym, jak pracuje nad nowym albumem. Będą dziewczyny z grupy Lore, które zdradzą, kto jest tajemniczym członkiem ich zespołu. A do tego wszystkiego oczywiście nie zabraknie tematu Eurowizji, bo dzisiaj wieczorem finał tego konkursu z udziałem Polski. Trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, ale o niej jeszcze nieco później. Teraz grupa, która też na Eurowizji dwukrotnie była. No nie zagram akurat Keine Grenzen, ale zagram hit Ich Troje, a Wszystko to, bo Ciebie kocham. Można zadedykować tę piosenkę weekendowi, bo przecież wszyscy kochamy weekendy. No, zwłaszcza, jeżeli są wolne.
1: SK

Premiera nowego albumu Roxy Węgiel za nieco ponad miesiąc, 19 czerwca, w sam raz na wakacje. No i na tej płycie na szeroką wodę na pewno się znajdzie. Ten hit już za nami w Radiu SK2, ale teraz skupimy się na płycie, która jest już z nami, którą wielu z Was na pewno ma w domu, bo podejrzewam, że wśród słuchaczy Radia SK2 jest wielu fanów z Sanach. No i dokładnie rok temu ukazał się jej kolejny album pod tytułem Dwoje Ludzieńków i była to kolejna odsłona poetyckiej Sanach, która udowodniła, że poezja może być popularna, może być w mainstreamie i może się bardzo dobrze komercyjnie sprzedawać. No pod warunkiem, że dostaje świetne aranże i świetne wykonanie. Na płycie Dwoje Ludzieńków znalazł się m.in. duet z Krzysztofem Zalewskim, czyli hit Eviva Larte i tę piosenkę Wam teraz zagram. A jeśli chodzi o Sanach, no to ona po pierwsze za kilka dni wyda winylowy, limitowany album z koncertowymi wykonaniami niektórych utworów, prosto z poprzednich koncertów, tych, które w ubiegłym roku odbyły się na PGE Narodowym w Warszawie, no ale Sanach ruszyła też w tegoroczną stadionową trasę, najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. Potem jeszcze Wrocław, Białystok, Kraków, no i oczywiście powrót Sanach na PGE Narodowy to na początku września.

0: Tu Radio SK2, Radio Śniadaniowe, jak w każdą sobotę, Michał Hanczak z tej strony, Lady Punk na naszej antenie, zamki na piasku. A gdzie się buduje zamki na piasku? Na przykład na plaży nad Bałtykiem. Obiecywałem, że powiem, co zrobić, żeby spędzić wakacje nad Bałtykiem praktycznie za darmo i teraz wam trochę o tym opowiem. Tu można przysłużyć się też Matce Ziemi, a mianowicie można skorzystać z oferty, którą przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0, która zaprasza młodych ludzi, wolontariuszy, żeby przyjechali nad morze do Trójmiasta i na Hel, funduje im zakwaterowanie i prowiant, ale w zamian ci wolontariusze przez cały swój pobyt pomagają w sprzątaniu plaż. A niestety jest co zbierać. W zeszłym roku zebrano prawie 2,5 tony śmieci, wylicza Dawid Krzyżański z fundacji.
1: Mnóstwo potłuczonego szkła, czy w całości butelek plastikowych, kapsli po piwie, mnóstwo takich stricte imprezowych odpadów. No ale nie zabrakło też jakichś nietypowych znalezisk typu lodówka na wydmach, czy mnóstwo opon, gruz, odpady budowlane.
0: I dlatego niestety ta pomoc wolontariuszy jest bardzo potrzebna, ale są to wakacje i jest też czas na to, żeby z tego wolnego czasu skorzystać. I jest to niezła przygoda życia, mówią nam Ania i Kuba, którzy w zeszłym roku w ten sposób spędzili swoje wakacje.
2: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
3: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: Wielki szacunek mam dla wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żebyśmy mogli spędzać wakacje nad morzem, a nie nad morzem śmieci. I mam nadzieję jednak, że z roku na rok ci wolontariusze będą mieli mniej pracy, a więcej czasu wolnego w ramach tych nadmorskich wakacji. A w Radiu SK2 krótka przerwa i za chwilę gramy dalej. Będzie Jugopolis i Maciek Maleńczuk, a potem Baranowski.
4: SK2. Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
9: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: I po reklamie.

0: Co dwie głowy, to nie jedna. Wiktoria Kida i Oskar Sims, młodzi, zdolni na antenie Radia SK2, to ich wspólny hit Gdy będziesz sam. Wczoraj minął rok od premiery albumu Oskara Simsa Szkicy kontury, a tymczasem Oskar pracuje już nad nową płytą i co nieco mi zdradził. Czego możemy się spodziewać?
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję i cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: No ja chyba jestem trochę cymsiarzem, czyli fanem Oskara Simsa i czekam na nowości od niego. A na razie newsy będą już za chwilę w Radiu SK2, a potem zagramy dalej. Też młody i zdolny Wiktor Waligura się pojawi. To będzie jego hit 4 pory roku.
2: SK2. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chruściak, witajcie. W południe w Parku Praskim startuje piknik ogrodniczo-dendrologiczny. Będzie tworzenie biżuterii z żywych roślin, budowanie ekodoniczek czy lekcje pielęgnacji roślin. A na Żoliborzu do 16 trwa targ śniadaniowy. To okazja, by po całym tygodniu złapać oddech i spotkać się ze znajomymi na pikniku. To przy Alei Wojska Polskiego. A o 21 wspólne oglądanie finału Eurowizji. To w Auli Spadochronowej SGH. 10. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
10: Będzie bezpieczniej?
11: Na jak?
10: Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
9: Mówił jeden z kierowców, to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie gór są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
12: Tu Radio SK2, tu sobota, minuta po 10:00. Rozpoczynamy wspólnie weekend. Michał Hanczak z tej strony, a w naszym programie śniadaniowym między innymi będziemy świętować 30 lat filmu Młode Wilki, a konkretnie to ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw jednak zespół Bajmi, modlitwa o złoty deszcz.

0: trudno nie rozpoznać tego wokalu. To Ania Dąbrowska i hit Trudno mi się przyznać na antenie Radia SK2. Przyznacie się? Jakie macie plany na ten weekend, zwłaszcza na dzisiejszy wieczór? Ja wiem, jeszcze jest sobotni poranek i jeszcze się wszystko rozkręca, nie ma się co spieszyć, ale jak ktoś chce się pochwalić, to zawsze może zajrzeć na Messenger Radia SK2 i zostawić tam wiadomość albo głosówkę. Jeśli chodzi o pomysły, które ja mam dla was, no to może noc muzeów. Dzisiaj wieczorem w wielu miejscach rzeczywiście tętnić będzie życie. Muzea, galerie, różnego typu ośrodki kultury, instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. Warto skorzystać, bo czasami na co dzień brakuje czasu na takie zwiedzanie, albo brakuje pieniędzy, a dzisiaj można zrobić to za darmo, chociaż pewnie trzeba liczyć się z kolejkami, zwłaszcza do tych najpopularniejszych miejsc. O tym, gdzie co zwiedzać, mówimy na bieżąco na antenie Radia SK2 i oczywiście piszemy w internecie. Natomiast ja się zastanawiam, dlaczego noc muzeów wypada akurat kilka dni po moich urodzinach. A propos urodzin, jeżeli ktoś dzisiaj je świętuje, to oczywiście wszystkiego najlepszego sobie i wam. Życzę spokoju i dobrego weekendu. Męskie granie orkiestra już teraz przed nami. Hymn z 2019 roku.
1: SK2.

i poklaskane przy hicie Piotra Rubika. Ja przyklaskuję pomysłowi, żeby posłuchać Radia SK2 jak najdłużej, w każdą sobotę. Tutaj z Radiem Śniadaniowym na Was czekam. Michał Hanczak z tej strony. Zabieram Was teraz na wycieczkę wehikułem czasu do połowy lat 90. W tym tygodniu minęło 30 lat od premiery filmu, który dla wielu osób, które dorastały w latach 90. jest filmem kultowym. To Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Film sensacyjny, w którym zagrali m.in. bardzo młody Paweł Delong czy Jarosław Jakimowicz, ale o filmie nie będę opowiadał, bo z naszego radiowego punktu widzenia dużo ważniejsza jest ścieżka dźwiękowa do tej produkcji, która też stała się wielkim hitem, a to dlatego, że za tą ścieżką dźwiękową stał Robert Jansson i oczywiście grupa Various Monks z Anitą Lipnicką. Kultowa, podbijająca wszelkie listy hitów w połowie lat 90. I teraz właśnie zagram Wam piosenkę, która z tym filmem bardzo mocno się kojarzy. Jestem ciekawy, u kogo odblokuje wspomnienia. To będą Wolne Ptaki.

0: wszystko dobrze, mam nadzieję, u was w ten weekend. Zespół LOR na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taki girls band, bo grupę tworzą same dziewczyny, chociaż, jak mi zdradziły, jest pewien męski członek tego zespołu. Ma na imię Lucek.
1: Mamy takie piano, które jest z nami 11 lat.
2: Było wszędzie. Nawet na paznokciach z naszą menadżerką.
1: Więc Lucek. Bez Lucka.
0: A widzicie, no to jednak trzeba było wspomnieć, bo by się obraził.
1: Nie, tak, Lucek. Trzeba o nim mówić dobrze, dlatego że jeśli go zabraknie, to myślę, że stracimy część bardzo ważną nas. Mhm. Wyobraź sobie, że on jest na tyle ważny, że kiedy zaczynałyśmy naszą przygodę z muzyką, Lucek miał nawet, był wożony oczywiście PKP, dlatego że nie miała żadna z nas prawa jazdy w wieku lat 14 i zrobiliśmy mu nawet legitymację szkolną.
0: To jest pełnoprawny członek zespołu.
2: Tak, jest i nadal działa. Jechał PKP, wytłukł się po całym tym kraju i nie tylko, za granicą też był, więc to jest w ogóle hit.
0: Hit już nie jeden. Na koncie zespołu LOR, dobrze ten Lucek z nimi ma, dziewczyny o niego bardzo mocno dbają, jak słychać. No, a za nami hity Wszystko jedno, wszystko źle. Możecie głosować na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce Radia SK2. sk2.pl, tam głosujecie, tam też całe nowe notowanie. A za kilka chwil zagram wam w radiu śniadaniowym Znak od Ewy Farnej.
3: SK2. Reklama.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: To nie może być przypadek.
11: Nie, to Kaufland Card Extra.
12: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
19: Po reklamie.

Jeszcze przed 11 na antenie Radia SK2 zdążyła dla nas zaśpiewać Kasia Wilk, ale to jest wokal. Uwielbiam od lat. Pierwszy raz to jeden z jej hitów, które gramy na antenie Radia SK2, obok tych, które stworzyła oczywiście u boku Mezo. Za chwilę 11, za chwilę newsy, ale też mam newsa takiego poniekąd turystycznego. Jeżeli będziecie w Zakopanem albo w okolicach, to się rozejrzyjcie, czy nie ma tam oscypków pluszowych, bo jak czytam w internecie, teraz stragany podbijają po gęsiach, pipach i po kapibarach oscypki, które są zabawkami i sprzedawane są w różnych rozmiarach. Okej, bardzo fajny pomysł na lokalną pamiątkę, ale ja do tego pluszowego oscypka koniecznie w zestawie poproszę żurawinę. Może być zrobiona na

0: Great Brands.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: A kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. A chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
14: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
13: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
15: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
13: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71. zagrała krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
16: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie poinformujemy za godzinę, chociaż ja w tej godzinie Radia Śniadaniowego w Radiu SK2 też będę miał dla was wiadomości, między innymi z Wiednia. Tam dzisiaj finał Eurowizji. Będzie też Kraków i nowa atrakcja turystyczna w tym mieście. Michał Hanczak, zapraszam.

0: W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. No i oczywiście, że w takim razie Maryli Rodowicz zabraknąć nie może, bo z jej repertuaru można tutaj uszyć mnóstwo playlist. Rozmowa przez ocean w Radiu Śniadaniowym dzisiaj. No nie nad oceanem, a nad jeziorem będzie można spotkać Marylę Rodowicz. Konkretnie nad Jeziorem Kortowskim i wcale nie trzeba czekać do Sylwestra, bo zostanie odmrożona już za kilkanaście dni w ramach Kortowiady, czyli dużego muzycznego festiwalu studenckiego, który odbywa się w Olsztynie. Oprócz Maryli Rodowicz w tym roku nad Jeziorem Kortowskim także mnóstwo innych artystów znanych z naszej anteny, bo i zespół Enej, i zespół Various Monks, i zespół Wilki, do tego Michał Szczygieł, Kuban i długo by jeszcze wymieniać, mnóstwo raperów między innymi. Bądźcie czujni, bo w przyszłym tygodniu dużo o Kortowiadzie na naszej antenie i będą też bilety do wzięcia.
1: SK2.
0: A to już bracia Sikorscy, Jeremi i Artur i hit pod tytułem Młodość.

0: Wiem, że trochę zawracam wam gitary w ten weekend, nawet elektryczne gitary czasami wam zawracam, ale mam nadzieję, że to jest całkiem przyjemne spotkanie. Tu Radio Śniadaniowe w Radiu SK2, Michał Hanczak z tej strony. Mam nadzieję, że ona będzie takim killerem, takim czarnym koniem Eurowizji. Myślę o Alicji Szemplińskiej, która brawurowo awansowała do finału. Dobra, nie wiem z jakiego miejsca, ale rzeczywiście pojawiła się we wtorkowym półfinale i po prostu dała taki występ, że ja od jej wokalu i w sumie całego stagingu miałem ciary wszędzie. Alicja Szemplińska wykonuje piosenkę Pray i właśnie z nią dzisiaj pojawi się w finale Eurowizji.
1: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Eurowizja startuje o 21:00. Alicja pojawi się na scenie z numerkiem 18, ale mam nadzieję, że skończy Eurowizję znacznie wyżej. Jeżeli słuchacie nas przez internet gdzieś poza granicami Polski, to sprawdźcie, jak i czy można w waszym kraju na Alicję Szempińską głosować. Chociażby w mediach społecznościowych bardzo dużo wskazówek znajdziecie. Wieczorem podsłuchujemy i podglądamy to, co będzie działo się w Wiedniu, a tymczasem mała podróż w czasie do Eurowizji 97, czyli prawie 30 lat temu. Wtedy reprezentowała nas Anna Maria Jopek, śpiewając piosenkę pod tytułem Ale Jestem. To bardzo ładna piosenka, idealnie wpasowująca się w sobotnie przedpołudnie, więc teraz ją wam zagram.

To może teraz pozdrowię wszystkich, którzy słuchają Radia SK2 za kółkiem i podśpiewywali sobie razem z Kleo. W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są. To Łowcy Gwiazd oczywiście na naszej antenie. Za kilka chwil antenę opanują Chłopcy. To będzie hit grupy Mysłowic. Ale wcześniej Kraków, który doczekał się nowej atrakcji turystycznej. Po prawie trzech wiekach wróciła taka tradycja otwierania bram miasta. Codziennie o 10:00 bramy Barbakanu są uroczyście otwierane, a my byliśmy tam oczywiście z mikrofonem.

0: starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Kraków już atrakcji ma co niemiara, ale dlaczego by kolejnej nie dorzucić? Zwłaszcza, że to jest historyczna atrakcja. Codzienne otwieranie bramy kleparskiej o 10:00 i mam nadzieję, że ta atrakcja będzie cieszyła się takim powodzeniem, jak na przykład otwieranie marketu, kiedy jest w nim jakaś świetna promocja.
2: Nie dam! Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Nie no, pan Szandzia, jestem pierwsza.
3: SK2. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
11: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.

0: Great Brands.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: półmetku, więc my ochoczo idziemy w stronę słońca, nie tylko z zespołem 2 plus 1. W ten weekend zdecydowanie za słońcem to trzeba by było iść na zachód, bo jeśli chodzi o zachodnią, północną, zachodnią Polskę, to według synoptyków tam największe szanse na najwięcej przejaśnień i tej słonecznej energii. Jeśli chodzi o centrum i wschód naszego kraju, tu więcej chmur i przelotne przynajmniej opady deszczu. Możliwe są też miejscowe burze wiosenne. To prognoza pogody na dziś, a jeśli chodzi o newsy, to one już za chwilę punktualnie o 12, potem słonecznie gramy dalej. Michał Szczygieł będzie i jego adrenalina.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Chruściak, witajcie. Festiwal tramwajów dziś przy Kawęczyńskiej. Można zwiedzić zajezdnie i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne. To w ramach Nocy Muzeów. Zaplanowano też parady zabytkowych tramwajów i autobusów. A do jutra możecie obejrzeć interaktywną wystawę 10 milionów drzew w Melt Muzeum. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
7: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
6: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Leniff, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów, to za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega. Za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron czy The Crown.
8: Jak to się dzieje, że w sobotę ten czas płynie tak szybko? Już sobotnie popołudnie, ale spokojnie. Jeszcze mnóstwo wolnego czasu przed nami. Mam nadzieję, że macie wolne. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam. Kolejne polskie hity już przygotowane. Adrenalina, Po prostu bądź i Bruce. To ich tytuły.

0: I jak ja mam wchodzić na antenę po Igo? On ma taki wokal, że naprawdę jakoś to trzeba inaczej poustawiać, żebym nie miał wejść antenowych zaraz po jego hitach. Bruce na antenie Radia SK2. Uwielbiam i pozdrawiam Igo bardzo serdecznie. Za chwilę na szczęście dziewczyny przejmą antenę Radia SK2. Pojawi się m.in. Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. Ja wam bardzo chętnie zaplanuję najbliższą przyszłość. Mam dla was pomysł na jutro, zwłaszcza jeżeli jesteście z Bydgoszczy albo Torunia, albo okolic tych dwóch miast. Ponieważ jutro ryk silników będzie bardzo głośno słychać i w Bydgoszczy, i w Toruniu, a na lśniących maszynach pojawią się eleganccy dżentelmeni. To jest taka ogólnoświatowa akcja, kiedy to motocykliści zakładają bardzo ładne ubrania, przejeżdżają przez miasto, no i chcą tym samym zwrócić uwagę na to, że trzeba się badać. Panowie, trzeba chodzić do lekarza i robić badania, na przykład w kierunku raka prostaty, ale też dbać o swoje zdrowie psychiczne. A więcej o tym współorganizator akcji Marcin Leśniewski.
1: Warto jest zwrócić uwagę, zachęcić przechodniów, żeby zadawali pytanie, dlaczego panowie zamiast w skórzanych strojach poruszają się w eleganckich garniturach na swoich maszynach. No właśnie po to, żebyśmy zadawali pytanie.
2: Pod krawatem, w muszce.
1: Panowie bardzo mocno dbają o swoje stylizacje. Z roku na rok te stylizacje są coraz bardziej wykwintne.
0: Tych eleganckich motocyklistów na ich maszynach będzie można spotkać jutro najpierw w Bydgoszczy, a potem w Toruniu.
1: Po wyjeździe ze Starego Rynku przejedziemy paradą. Dystyngowanych dżentelmenów w mocno nieoczywistych strojach na motocyklach przed miasto. Udamy się do Torunia, gdzie dla nas zamknięty zostanie bulwar filadelfijski i tam odbędzie się finał. Pełen atrakcji, prelekcji. Przejdziemy też przez toruńską starówkę.
0: Wysyłamy pozdrowienia dla tych dżentelmenów, którzy szykują się na jutrzejszą przejażdżkę. Gdybyście ich gdzieś spotkali, to róbcie zdjęcia i podsyłajcie, ale przede wszystkim tu w sumie apeluję do panów, ale też do pani. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych, żeby przyszłość nie była tylko snem. Sen o przyszłości, Sylwia Grzeszczak już teraz.
3: S

No i skończył się sezon. To znaczy hit sezon od Dawida Podsiadły, ale spokojnie, jeszcze nie raz na naszej antenie się zacznie, zwłaszcza, że głosujecie w gorącej polskiej dwudziestce na ten hit sk2.pl, tam można swoje głosy zostawiać. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj ma swoje święto, obchodzi urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i urodziliście się tego samego dnia, co popularny wokalista, chociaż ostatnio trochę mniej o nim słychać, Marcin Rozynek. Jednak my cały czas do jego hitów sięgamy, bo rzeczywiście w 2003-2004 roku był wszędzie. Nawet mam jako młody chłopak zdjęcie z Marcinem Rozynkiem z jednego z łódzkich sklepów, gdzie podpisywał swoją płytę Księga Urodzaju. Na tej płycie znalazł się m.in. hit Siłacz i hit Najlepsze. No i z życzeniami wszystkiego najlepszego teraz ten hit Wam zagram. A to zdjęcie zamieściłem dzisiaj na Instastory u siebie. Jak ktoś chce zobaczyć i pośmiać się ze mnie, jak wyglądałem ponad 20 lat temu, to zapraszam. A Marcin Rozynek zaczynał swoją karierę w zespole Atmosphere, potem rzeczywiście solowo zdziałał bardzo dużo. No i z tego, co wiem, gra dalej koncerty, więc być może niedługo gdzieś nasze albo wasze drogi się przetną. Tego sobie życzmy, a poza tym najlepszego, bo przecież najlepsze wciąż musi przyjść.

0: słuchacie Radia SK2, tu gramy najlepsze polskie hity na prawie do nieba Roberta Chojnackiego i Andrzeja Piasecznego, to przecież jeden z nich. Za kilka chwil m.in. Mrozu i Sun & Grace z hitem Nic do stracenia, będzie jeszcze coś od Sanach i nowość od Kuby i Kuby, a tymczasem sezon komunijny w pełni i przeprowadzono badania, co jest trendem, jeśli chodzi o komunijne prezenty Polaków w 2026 roku, ale zaskoczenia to tutaj nie będzie, no bo rzeczywiście z roku na rok spada odsetek ludzi, którzy wręczają na przykład dewocjonalia, a rośnie odsetek tych, którzy wręczają dzieciom kopertę z gotówką. Czyli prezent, z którego cieszą się dzieci, a jeszcze bardziej rodzice. SK2. I o który po latach pytamy...
1: Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
2: Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Masz Allegro.

0: konta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
2: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: No chyba mogę już powiedzieć, że to nasi dobrzy znajomi. W końcu w tym tygodniu spędzili sporo czasu z naszymi słuchaczami i naszą ekipą na mazurskiej majówce. Jeszcze w mediach społecznościowych sporo śladów po tej majówce zostało, także oglądajcie. To Kuba i Kuba i ich nowy hit Stygnie lato na antenie Radia SK2. Gorące krzesło przejmuje teraz Kamil Kowalski. Nie wystygnie, bo on bardzo szybko je zajmie i zagra wam kolejne polskie hity, żeby miło wam ta sobota upłynęła. Czego wam bardzo serdecznie życzę. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chodzi Kortowiada 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I po reklamie.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
13: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
12: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
11: A pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta, jedna osoba została ranna. Ruch jest wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
14: Skamieniałe zęby rekina. Patrz normalnie. Dawniej to jednak robili dobrze te plomby, nie?
11: Długo się utrzymały.
14: W S2 ostrzymy sobie zęby na najlepsze polskie hity. Dzisiaj pada, no praktycznie w całej Polsce, tak jak Agata mówiła. Oprócz tylko północnego widzę tutaj zachodu. Słońce tam się wybrało na urlop, ale dobrze, że pada. Jak wy też padacie, bo praca, porządki w domu, zróbcie sobie małą przerwę. Mam coś dla was.
1: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
14: SK2. Agata, z nowości, co powiesz na męskie granie, które byśmy w tej godzinie zagrali?
11: A bardzo chętnie, bardzo
14: dobrze,
11: chętnie.
14: Nareszcie to będzie już za chwilkę. Elegancko teraz klimat już łapiemy, zaczynamy spokojnie, bo w końcu jest sobota, a sobota odbiegania nie jest.
11: Zdecydowanie nie, trzeba odpoczywać.
14: Kanapa, poprawcie poduszkę trzeci raz i powiedzcie: dzisiaj już nic nie muszę.

0: Bledka i Bezero 12, Westy 2.
1: SK 2.
0: A teraz słuchajcie, ale hit. Robert Lewandowski poinformował, że po 4 latach kończy się jego przygoda z Barceloną. Odchodzi z FC Barcelony, Lewy. Nawet na Instagrama wrzucił filmik, zwraca się do fanów, bardzo dziękuję im. 4 lata w jednym klubie. Chodzą pogłoski, że na wschód się wybiera, Arabia Saudyjska go kusi. W tamtych klubach przynajmniej są szejki.

0: ale takie przyjemne. Od Ani Dąbrowskiej w SC2 nagrał mi się Kuba, który ma propozycję dla tych, którzy by chcieli za darmożkę spędzić wakacje nad polskim morzem, a dokładnie Hel i Trójmiasto. Tutaj jest taka ciekawa akcja, że całe 2 miesiące można spędzić albo na Helu właśnie, albo w Trójmieście, ale jest jeden warunek. A ja powiedziałem, że za darmo. No, nie do końca, bo jest jeden warunek. Trzeba po prostu sprzątać plażę. Ale dzień wygląda takiego plażowicza, Kuba, bardzo przyjemnie, prawda?
1: Typowy dzień. Zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
0: A po ile sprzątania po takiej integracji? SK2. Oczywiście akcja bardzo fajna, super. I to dzięki tym osobom właśnie, które sprzątają plaże nad polskim morzem i tam za darmo siedzą, nie zalewa nas też fala śmieci. Dziękujemy bardzo. Marek Grechuta.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: znaleźć twój ląd.
1: Westy 2, Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd. No, ciężko zabrać się za różne rzeczy o tej porze zwłaszcza, a to jeszcze zakupy trzeba zaliczyć albo je rozpakować, obiad do zrobienia albo do zjedzenia, szafkę pasowałoby skręcić. No tak, samo się nie zrobi, ale przy najlepszych polskich hitach będzie szybciej i przyjemniej.
0: SK2.
1: I to pomimo buszy, które dzisiaj są w Polsce, a Antek Smykiewicz za chwilę je zaśpiewa w SK2 dla was.
0: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek województwa mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
9: bezpiecznie.
8: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: I po reklamie.

0: fajny, delikatny rok was dwa. Maciek Silski, gdy umiera dzień. No tak, coś się kończy, coś się zaczyna. Za chwilę zacznie się 14 i newsy was dwa. A w newsach o końcu pewnego etapu życia u Roberta Lewandowskiego.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.

0: hit okazję z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To pewne. Niskie ceny.

0: po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agata Kuściak, witajcie. Dziś Noc Muzeów. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na eksperymenty, pokazy naukowe i nocne obserwacje nieba. W stacji muzeum do zobaczenia parowe lokomotywy, stare kino i zabytkowy Ikarus, a w Muzeum Powstania Warszawskiego warsztaty, podczas których odkryjecie kulisy pracy muzealników. A na Ursynowie od 19 rapowe święto, czyli nasz hip-hop festiwal, wystąpią m.in. OSTR i Paluch. To w arenie Ursynów. 14. Agata Chruściak, zapraszam. Już wszystko jasne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lew właśnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa.
2: 4 seasons, 3 championships.
1: Ale wypiłkarzem Dumy Katalonii był od początku sezonu 2022-23. Jego statystyki są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.
3: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia, schodząc ze szczytu Giewontu, trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
1: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
4: W kalendarzu mamy dzisiaj, Agata, 16 dzień maja.
1: Tak, i co
4: jest
1: to oznacza?
4: Między innymi takie święto wolnej kultury. Obchodzimy, prawda?
1: Obchodzimy dziś,
4: no,
1: zdecydowanie.
4: W takim razie z okazji Dnia Wolnej Kultury dzisiaj mówcie, tak jak teraz, dzień dobry.

0: Było wolno?
1: Tak.
0: Było kulturalnie?
1: Zdecydowanie.
0: Tak też będzie w tej godzinie. Dawid Podsiadło, Skaldowie, Monika Brodka na Dzień Dobry w SC2.

0: Niektóre decyzje trzeba podejmować bardzo szybko. Na przykład zagadać do dziewczyny, która ci się podoba. O, tak jak Vito Bambino do Zali w SC2, bo czasem szczęście może sprzed nosa czmychnąć. Dlatego jak ktoś, jak ktoś wpadł ci w oko, ale cię nie zauważa, pożycz od tej osoby pieniądze. Będzie myśleć o tobie cały czas.
1: SK2.
0: Lokaj prawdziwe powietrze w SC2.
2: Dziś chcę

nasze dobro narodowe. Węgiel Roxy, która wczoraj też wpadła jeszcze gościnnie na koncert Maty i rozbujała. Tak przy okazji, 60-tysięczną armię jego fanów Maty Matczaka, cały Stadion Narodowy się bujał. SK2. A teraz ty. Albo ty, albo ty. Również można z Liberem, z Natalią Schroeder pobujać się do... Najlepszych polskich hitów, i to jest wasz dzień, dzień z SK2, cały weekend.

0: To jest tytuł tego numeru. Żal mi tamtych dni. I Beata Kozidrak-Westedwa, to jeszcze najpiękniejsze imię świata, które mi wyskoczyło tutaj. Nosi je aż 36 tysięcy Polek. Myślę, kliknę, sprawdzę, co to za imię i wyszło, że to imię, no to imię waszej drugiej połówki. SK2. Tak serio, chodzi o Zosię. Zosia Samosia. Wczoraj było zimnej Zośki. To za chwilę gorące Ania Westedwa.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka. Codziennie
10: niskie ceny. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Big Day w Ester 2, czyli wielki dzień. Na takie piękne, wysokie temperatury to musimy jeszcze trochę poczekać, bo dzień gorącego lata dopiero przed nami. Lato będzie gorące, na razie mamy chłodniutką wiosnę i nic nie zapowiada tego, że będzie lepiej na początku przyszłego tygodnia. Za to najlepsze polskie hity, do nich wracamy po godzinie 15 w Ester 2. Już za chwilę.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
0: 15 sobota. Idealny moment, żeby trochę zwolnić albo może i podkręcić tempo. Niezależnie od tego, czy teraz jesteście na zakupach, w trasie, a może grilla rozpalacie lub walczycie z tą legendarną drzemką po obiedzie. Mam dla was nowości oraz hity, przy których pół Polski się wychowało.

0: Grupa Ich Troje w SC2. Na bogato, trzeba powiedzieć. Brytyjska para również pewna na bogato ma, bo nie musi już się martwić o emeryturę. Wyskoczył mi tutaj nagłówek, że były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Razem mają prawie 1 200 000 000 funtów. No, tak to jest, jak się ma wspólne konto. Miliard szybko wskoczy na to konto. Wystarczy tylko, że żona pilnuje wydatków.
1: SK2.
0: I nie potrzeba do tego żadnego cudu. Chyba, że tego muzycznego. Już teraz w SC2 od Iga.

0: bo jesteś moją lepszą połową, o której śpiewamy Sajach w SC2. To teraz, korzystając z tej deszczowej aury, która rządzi nad większością Polski, singiel od Kaśki Sochackiej wrzuciłem, który stworzyła po obejrzeniu filmu Co wydarzyło się w Medicine Candy. 31-letni melodramat, taki wyciskacz łez. Wyobraźcie sobie, deszcz, skrzyżowanie, czerwone światło i oni.
1: SK2.
0: Kaśka Sochacka w SC2 Medicine.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie w SC2? Dlaczego nie grać tylko najlepszych polskich hitów? Od tego jesteśmy i czasami też patrzę, co tam ciekawego się dzieje w świecie. Skandal na komunii czytam w Wielkopolsce. Dwóch chłopców, kiedy wszyscy jedli rosołek, goście, na parkingu przed lokalem porysowali kamieniami karoserię w 40 samochodach. No to raczej pieniędzy z komunii nie zobaczą.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: I po reklamie.

0: Halo, tu Gotham, trzeba nas ratować. Jesteśmy na 15 miejscu z tym kawałkiem, widzę, w gorącej polskiej 20. Kciuki do góry, plusiki dajemy i od razu Metzner będzie trochę wyżej. W SC2 właśnie on liczy na wasze głosy. SK2.pl, gorąca polska 20, tam głosujecie. A już za chwilę 16, potem Bledka, już ją szykuje i Baśka też wpadnie. Z wilkami.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Fruściak, zapraszam. O 19:00 w Amfiteatrze Parku Górczewska zagra Tilaw. Usłyszycie klasyki polskiego rocka. Wstęp jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona. Złoto, brokat, błyski, pożądanie. Wieczorem night skating pod hasłem Las Vegas Ride. Warszawa zamieni się w miasto neonów i blasku. Start o 20:30 przy pomniku Kopernika. Trasa oznaczona jest jako poziom drugi, a to oznacza, że może być bardziej wymagająca.
17: Godzina 16, 16 dzień maja, w kalendarzu święto Straży Granicznej. Wszystkim naszym bohaterom, strażnikom, pracownikom granicznym życzymy spokoju na służbie, tylko ważnych paszportów, no i abyście w pracy czuli się tak, jak za granicą.
18: Najlepsze polskie hity.
17: W tej godzinie będziemy przekraczać granicę z mrozem, między innymi, który szykuje się, widzę, do napadu, a to już Tilaw i Bóg. Kowalski, witajcie w SC2.

Carla Fernandez zrobiła nam tutaj klimacik w Radiu SK2. To teraz w takim razie kategoria kobiece paznokcie i styl. Już nie drogie panie klasyczna biel, tylko uwaga, teraz paznokcie Strawberry Milk to ideał. Patrzę na ten kolor i powiem wam, że to taki odcień truskawkowego koktajlu z dodatkiem mleka. Delikatny, mleczny taki róż. Wyglądają te paznokcie bardzo słodko, także palce lizać. Escort.

Dzisiaj jakby mrozu chciał zrobić napad na przykład na muzeum, to nie musiałby się włamywać, bo muzea są otwarte tej nocy w Polsce. Przed nami noc muzeów, czyli kolejki do kultury dłuższe niż do kebaba po imprezie.

0: Festiwal bramek na ekstraklasowym boisku piłkarskim. Przed ostatnim gwizdkiem Cracovia wygrywa z Motorem Lublin 3-2. A jeszcze dwa mecze w FC Barcelonie zagra Robert Lewandowski. Dzisiaj ogłosił, że opuszcza Barcelonę. Wszyscy szeptają, że chce udać się między innymi do Arabii Saudyjskiej. No nie ma się co dziwić, tam ropa tańsza.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
1: I po reklamie.

0: Mysłowice, wersja 2, mieć czy być. Już teraz wiem, żeby mieć, trzeba być, a ja mam dla was legendy polskiej sceny, muzyczne nowinki, męskie granie. Dawid Podsiadło, tak będzie. Za 3 minuty o 17, wersja 2.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
4: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.
0: Burzowe chmury spacerują sobie nieźle teraz nad Podkarpaciem i Małopolską. Pada też na wschodzie kraju mokro gdzieniegdzie na Dolnym Śląsku. Podobnie jest w Wiedniu. Tam trwają ostatnie przygotowania do Eurowizji. Ale w tej godzinie też wesce dwa hotelowe podboje i różnorodne.
1: Najlepsze polskie hity.
0: Kowalski, witajcie. Zaczyna księżniczka. Sylwia Grzeszczak.

Dziewczyny, jak robią już wszystko, to robią wszystko razem. Dziewczyny z LOR w SC2 nawet podróżują, nie mówiąc już o koncertach. A właśnie, a propos koncertów. Czytam teraz w świeżutkiej prasie tutaj nagłówek z Super Expressu. Musieli rozdzielić diwy przed festiwalem w Sopocie. Edyta Górniak nie chce spać z Justyną Steczkowską. Wcale mnie to nie dziwi, no. A jak w pokoju jeszcze hotelowym jest tylko jedna łazienka, dwie diwy, to już w ogóle. Widzę już tę bitwę o suszarkę i kropelkę szamponu ostatnią.

sezon i Dawid Podsiadło w SC2 mógłby, no, reprezentować nas na Eurowizji. Ciekawe jakby to było, bo to już dziś, za nieco ponad 5 godzin, zobaczymy Alicję Szemplińską na eurowizyjnej scenie. Reprezentacja innych krajów, reprezentanci wiedzą, że głos Alicji jest potężny jak dzwon. Niektórzy nawet starają się zaśpiewać tak jak ona, ale wychodzi jak wychodzi. To jest niesamowite, no. Alicja w swoim numerze Pray, modlitwa, sprawi, że publiczność pewnie dzisiaj padnie na kolana. Kaśka Cerek-Ficka w SC2.

0: Siedzę i puszczam dla was najlepsze polskie hity w SC2, to elektryczne gitary. Włoska Gwardia Finansowa jeszcze w nacie coś takiego wyhaczyłem. Odkryła 100 jachtów, które Włosi ukryli przed fiskusem, żeby nie płacić po prostu podatku. No, ale teraz już zapłacą za to. Może pieniędzy.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.

0: Best 2 Baim i Biała Armia. Zameldował dzisiaj Robert Lewandowski, że opuszcza FC Barcelonę. Ja melduję, że opuszczam swoje stanowisko, ale zastąpi mnie tutaj Antonina Van Dessel, która pewnie pod swoimi postami ma o wiele więcej lajków niż Lewandowski pod tym, że opuszcza Barca. Kowalski, bawcie się dalej i pamiętajcie, że w SC2 nigdy nie opuszczamy najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto...
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
15: No i mamy punktualnie godzinę 18 na zegarach w sobotę 16 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie gwarantuję, że będzie, oj, będzie się działo, naprawdę, koniecznie bądźcie z nami. A dodatkowo trochę newsy ze sportowego świata. Na sporcie się nie znam, ale to, co Wam powiem, to bardzo ważna sprawa.

to w SC2 w sobotę. Był numer bardzo dobry na dykcję Jugoton i Kazik Malciki. Słuchajcie, miałam powiedzieć o sporcie, więc powiem, bo wszystkie media dziś o tym trąbią, więc nawet ja, człowiek, który na sporcie zna się mniej więcej tyle, co na spalonym, muszę ten temat wrzucić na antenę. Według najnowszych doniesień nasz Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Oficjalny komunikat już się pojawił, no i internet dosłownie eksplodował. Dosłownie. Kibice są w szoku, komentatorzy analizują każdy szczegół, a ja tylko przypomnę, mówimy o jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. No i teraz wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Co dalej z Lewym? A ja idę o krok dalej. Zadaję sobie pytanie, co teraz z Anią? Gdzie będzie tańczyć baciatę? No bo jeżeli te przypuszczenia się potwierdzą, no to chyba będzie musiała zmienić tańce na bollywoodzkie jakieś takie, co?

0: No przyznacie, że to piękny numer od braci Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego, Młodość. No słuchajcie, dzisiaj emocje będą sięgać zenitu, dlatego że to już dzisiaj, wielki finał Eurowizji, no i emocje oczywiście gwarantowane. Jeżeli planujecie wieczór przed telewizorem, a na pewno taki planujecie, no to warto pamiętać o głosowaniu, dlatego że w tym roku zasady są trochę inne, ale spokojnie, bo wszystko jest bardzo proste i ja wam to wytłumaczę. Głosować można przez aplikacje, SMS-y i stronę internetową. I mój kolega radiowy Kamil Kowalski, który nie chce iść do domu, tutaj mówi, że to takie trudne. Kamil, proste, easy. Linie otwierają się tuż przed występami finałowymi, więc masz trzy drogi. Aplikacja, SMS-y i strona internetowa. No i najważniejsze, nie można głosować na własny kraj. Coś chcesz powiedzieć? Słuchamy.
1: A potem puste konto, jak wszystkie SMS-y wyślę.
0: Jak stać, kto bogatemu zabroni. Jak stać, to niech wysyłają. A my oczywiście mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę, Alicję Szemplińską, która ma taki głos, że o panie. No i mamy nadzieję, że dziś wieczorem podbije serca Europy. Start niedługo o 21:00, więc szykujcie się, no i co? I będziemy kibicować. A my wracamy do muzyki. Na razie innej też polskiej.
2: SK2.
0: Już teraz kombi i Avignon w SC2.

Ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj,

0: Ale to był numer Maciej Skiba i Bledka, z tobą być Love You Like That. No to skoro jesteśmy przy tym młodym pokoleniu polskich wykonawców, no to słuchajcie, wczoraj był taki wieczór, o którym mówi dzisiaj cały internet, bo Mata rozgrzał Narodowy Stadion do czerwoności i pokazał, że potrafi zrobić show na naprawdę światowym poziomie. No a goście? Tutaj to dopiero zrobiło się grubo. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz z Kolim, gdzie po prostu cały stadion oszalał. Była też Roxy, masa innych artystów. No naprawdę tam się działo, którzy razem z Matą rozkręcali jeszcze bardziej to muzyczne widowisko. 60 tysięcy fanów, śpiewających razem każdy numer, światła, emocje, oczywiście Kiss Cam, gdzie ludzie się całowali. No naprawdę było na bogato bardzo. Mata pojawił się na scenie w garniturze i różowym krawacie, które miały przywoływać jego maturalny look, więc tam się wszystko zgadzało. A dzisiaj kolejny koncert i powtórka z rozrywki, więc znowu będzie się działo. Ach, ten Mata, no on jednak w muzykę i w show to potrafi. SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
22: I po reklamie.

0: Kilka chwil przed godziną 19 w SC2 polecieliśmy sobie takim klasyczkiem. Pin i niekochanie. Po 19 na początek budka suflera, Roxy i Favs i Red Lips. Koniecznie zostańcie z nami, bo dalej będzie się jeszcze bardziej działo i będziemy się rozkręcać w ten sobotni wieczór. Więc słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama. Masz

0: konta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama.
0: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: I po reklamie.
10: No i wybiła nam punktualnie godzina 19:00, tutaj Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i zastrzelę moich radiowych kolegów. 19 stopni, zaczyna boleć mi gardło i zastanawiałam się dlaczego. Jak można klimę na 19 stopni, ludzie? Ach, przejdźmy do najlepszych polskich hitów i podkręćmy trochę atmosferę, żeby zrobiło się wszystkim cieplej.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
11: SK2.
10: A zrobi się cieplej, bo teraz numer, który rozgrzeje wszystkie serca i nie tylko. Budka suflera, piąty bieg u nas w Radiu SK2.

To był numer najnowszy klip od Dawida Podsiadły. Słuchajcie, dzisiaj 16 maja mamy wyjątkowe święto i wyjątkową noc, noc muzeów. W wielu miejscach w Polsce, w miastach, ale nie tylko, w mniejszych miejscowościach również, muzea, ośrodki kultury, biblioteki, galerie otwierają swoje drzwi dla Was do godzin bardzo, bardzo późnych. No i oferują darmowe zwiedzanie, ale również inne atrakcje, jak również możecie w tych miejscach odwiedzić takie na przykład zbiory, które normalnie nie są w ogóle pokazywane. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeczy, które normalnie nie są na wystawach, a dzisiaj zobaczycie. I tak samo w wielu różnych muzeach właśnie dzisiaj można zobaczyć eksponaty, które na co dzień nie są prezentowane szerszemu gronu odbiorców. Naprawdę dzieje się. Są różne warsztaty, warsztaty z makramy, warsztaty z wybijania znaczków. Naprawdę, naprawdę jest tego bardzo dużo, więc warto skorzystać. To jest super atrakcja dla dużych i dla małych. Naprawdę. A tutaj jako ciekawostkę dodam, że pierwsza noc muzeów, taka w ogóle w historii, miała miejsce w 1997 roku w Berlinie. No i później to tak poszło na całą Europę. Stało się bardzo popularne. W Polsce dzieje się też co roku i mamy super atrakcje i bardzo Wam polecam. Jest 19, więc to jest może pomysł na wieczór, no bo w końcu noc muzeów dopiero się zaczyna rozkręcać. SK2. A muzycznie teraz u nas taki numer... Wiecie, sezon ślubów w pełni. Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Taki numer zagraliśmy Wam w Radiu SK2, hurt Załoga G. A teraz będzie temat niedziel handlowych, bo on wraca po prostu jak bumerang i tym razem przedsiębiorcy z miejscowości turystycznych chcą bardziej elastycznych zasad i zaproponowali, żeby sklepy mogły być otwarte wtedy, kiedy faktycznie są tłumy turystów, czyli latem nad morzem, zimą w górach. I brzmi to według mnie logicznie. No właśnie, tylko ministerstwo już odpowiedziało, że na razie żadnych zmian niestety nie będzie, czyli kalendarz niedziel handlowych zostaje taki jak jest. Przypominam, jutro nie mamy niedzieli handlowej, więc zostajecie w domach. A ja mam wrażenie, że ten temat dzieli Polaków bardziej niż pytanie pomidorowa z ryżem czy pomidorowa z makaronem. No bo jedni chcą spokojnej niedzieli z rodziną, inni możliwości zrobienia zakupów po całym tygodniu pracy, zwłaszcza jeśli pracują jeszcze w sobotę i po prostu nie mieli kiedy tego zrobić. No i ja tego nie będę rozstrzygać i jedno jest pewne, dyskusja na ten temat na pewno jeszcze bardzo, ale to bardzo długo się nie skończy. Więc my wróćmy do muzyki, bo to wychodzi nam najlepiej i już teraz SC2 Sarsa i numer Zakryj.

Podobało się? To była Zofia Alaja, kupiłam bilet i jeżeli się podobało, a myślę, że się podobało, to taki fajny, trochę orientalny numer, bym powiedziała, to wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i głosujcie, bo Zofia Alaja i numer Kupiłam bilet są w propozycjach. Każde notowanie, nowe notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, więc no wasze głosy bardzo się liczą i mają moc, więc wchodźcie na naszą stronę Gorąca Polska 20 i oddawajcie głosy na Kupiłam bilet od Zofii Alaj. I kto wie, co się wydarzy w przyszły piątek. A my teraz wracamy dalej do muzyki w ten sobotni wieczór i już za moment u nas duet Super Babek, Wiki Gabor i Kaja, Ramię w ramię.

na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2 duet, super duet dwóch chłopaków, Kuba i Kuba, stygnie lato. Po 20 my nie zwalniamy tempa i lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami. I na początek Edyta Bartosiewicz i jej opowieść. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i pa!

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.